0: Reklama. Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jackiot S8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Jak tam wakacje?
4: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem!
3: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
4: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe! Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów!
3: Czyli można poczuć Podkarpacie?
4: Dokładnie! I łatwo tam dojechać! Autostradą, koleją i MPK Rzeszów!
3: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa, w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
5: A może by tak wybrać się do interaktywnego muzeum gier Retro Games Zone w Rzeszowie? Zabawić się, powrócić do przeszłości. No jasne, mamy flipery, symulatory, maszyny taneczne, bijatyki i więcej. Przyjdź po nostalgiczną zabawę. Jesteśmy otwarci od wtorku do niedzieli od godziny 11. Zapraszamy także na urodzinki, imprezy firmowe czy wyjścia klasowe. Retro Games Zone, Rzeszów Zygmuntowska 9. Zaobserwuj nas na Facebooku.
6: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypożyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
9: I po reklamie.

0: pić? Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio S. Radio S.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: A może by tak wybrać się do interaktywnego muzeum gier Retro Games Zone w Rzeszowie? Zabawić się, powrócić do przeszłości. No jasne, mamy flipery, symulatory, maszyny taneczne, bijatyki i więcej. Przyjdź po nostalgiczną zabawę. Jesteśmy otwarci od wtorku do niedzieli od godziny 11. Zapraszamy także na urodzinki, imprezy firmowe czy wyjścia klasowe. Retro Games Zone, Rzeszów Zygmuntowska 9. Zaobserwuj nas na Facebooku.
6: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie. Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę ustrzyckich gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypożyczalnia rowerów

0: Bieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bajki, lody z serca Bieszczad, Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
1: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
0: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bajki. Odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypożyczalniaroweroww.bieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bajki, lody z serca Bieszczad, Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Hity na czasie. Numer 1 w Rzeszowie.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu, który łączy nowoczesny design, oszczędność i dynamikę? Krosno ma na to odpowiedź. Już od 6 lipca zapraszamy do nowego punktu sprzedaży samochodów marki BYD. Odkryj zaawansowane hybrydy i modele elektryczne, które zmieniają Twoje codzienne podróże. Odwiedź nas w Krośnie. BYD Autonics, ulica Bieszczadzka 29, Galeria Vivo.
2: Zapraszamy do świata doskonałego stylu. Szachmat w Jarosławiu. Szukasz idealnie skrojonego garnituru na ślub, ważne spotkanie lub wyjątkową okazję? A może eleganckiej sukienki, która zachwyci każdego? W salonie Szachmat znajdziesz modne fasony, wysoką jakość i profesjonalne doradztwo. Odwiedź nas przy ulicy Juliusza Słowackiego 25 w Jarosławiu. Szachmat. Garnitury i sukienki. Twój ruch do elegancji. Szukasz niezawodnego sprzętu na wyprawy w teren? Odwiedź sklep Dzika Pasja w Zaczerniu przy ulicy Zaczernie 1D przez 4. Znajdziesz u nas szeroki wybór odzieży outdoorowej, sprzęt myśliwski, noktowizory, termowizory i wiele więcej. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9 do 17, w sobotę od 8 do 13. Produkty objęte wymogiem pozwolenia są dostępne tylko dla osób je posiadających. Więcej informacji na www.dzikapasja.pl i naszym Facebooku.
3: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
4: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenz 12, telefon 850-0260. NSB Rzeszów. Klucz do Twojej kariery.
5: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
6: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 31 lipca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, Divers, Sport Centrum Regatta, Restauracja Szwejk lub w salonie Sony Center. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
7: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
8: Pamiętasz te chwile, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki. Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro. Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś?
11: W Paznokietki Kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
10: A French? Zapewne dopłata.
11: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
10: Paznokietki Kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
11: Łańcut Kościuszki 95.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Budujesz dom i szukasz stolarki na lata?
2: To wpadnij do Ferdo w Rzeszowie.
1: Jako autoryzowany salon premium Oknoplast gwarantujemy doskonałe rozwiązania. Energooszczędne okna, drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, bramy garażowe czy rolety.
2: Bezpłatny pomiar, doradztwo ekspertów i certyfikowany montaż. Z nami zamkniesz stan surowy w jednym miejscu.
1: Ferdo Rzeszów, Aleja Sikorskiego 45D.
2: Ferdo. Przestrzeń, światło, perfekcja. Sprawdź na ferdo.pl.
3: Pamiętasz tę chwilę, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki. Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro.
4: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypożyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad. Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: Słyszycie? Jestem na egzotycznej wyprawie dookoła ptaki. O, papuga usiadła mi na ramieniu. Musicie to zobaczyć. Papugarnia Rzeszów zaprasza na wyprawę w krainę egzotycznych ptaków. U nas możesz je karmić i robić z nimi zdjęcia. Papugarnia Rzeszów w Galerii Rzeszów. Wejście od środka górnego parkingu. Godziny otwarcia znajdziesz na Facebooku. Lubisz świat egzotycznej przyrody? Polub nas. Papugarnia Rzeszów.

0: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
1: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
2: To będzie ostatnia reklama.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama. Budujesz dom i szukasz stolarki na lata?
1: To wpadnij do Ferdo w Rzeszowie.
0: Jako autoryzowany salon premium Oknoplast gwarantujemy doskonałe rozwiązania. Energooszczędne okna, drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, bramy garażowe czy rolety.
1: Bezpłatny pomiar, doradztwo ekspertów i certyfikowany montaż. Z nami zamkniesz stan surowy w jednym miejscu.
0: Ferdo Rzeszów, Aleja Sikorskiego 45D.
1: Ferdo. Przestrzeń, światło, perfekcja. Sprawdź na ferdo.pl.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Ciche okna to jeden, klimatyzacja w cenie to drugi, gotowe gładzie trzeci, a to dopiero początek, bo mamy dla Ciebie Lwowska 33 powody, aby tu zamieszkać. Nasza nowa inwestycja w Rzeszowie to miejsce z widokiem na rozświetloną panoramę miasta. Zadbaliśmy o każdy detal, łącznie z komórką lokatorską na piętrze. Wybierz przemyślaną architekturę i zamieszkaj w centrum Rzeszowa. Lwowska 33, wybór, za który będziesz sobie wdzięczny. Szczegóły na lwowska33.pl.
4: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na Ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
2: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
5: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
6: Pamiętasz te chwile, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki. Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro.
7: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie bez granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
10: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850-0260. NSB Rzeszów. Klucz do Twojej kariery.
11: I po reklamie.
12: Hity na czasie. Numer jeden w Rzeszowie.

0: Flaszbelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
2: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
2: Pamiętasz te chwile, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki. Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
7: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie Bez Granic. Pieszczady. Wydźwięk Wolności. Zagrają m.in. Gromi, Reniusis, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Budujesz dom i szukasz stolarki na lata?
10: To wpadnij do Ferdo w Rzeszowie.
9: Jako autoryzowany salon premium Oknoplast gwarantujemy doskonałe rozwiązania. Energooszczędne okna, drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, bramy garażowe czy rolety.
10: Bezpłatny pomiar, doradztwo ekspertów i certyfikowany montaż. Z nami zamkniesz stan surowy w jednym miejscu.
9: Ferdo Rzeszów, Aleja Sikorskiego 45D.
10: Ferdo. Przestrzeń, światło, perfekcja. Sprawdź na ferdo.pl.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 31 lipca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, Divers, Sport Centrum Regatta, Restauracja Szwejk lub w salonie Sony Center. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
5: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypożyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad, Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Budujesz dom i szukasz stolarki na lata?
1: To wpadnij do Ferdo w Rzeszowie.
0: Jako autoryzowany salon premium Oknoplast gwarantujemy doskonałe rozwiązania. Energooszczędne okna, drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, bramy garażowe czy rolety.
1: Bezpłatny pomiar, doradztwo ekspertów i certyfikowany montaż. Z nami zamkniesz stan surowy w jednym miejscu.
0: Ferdo Rzeszów, Aleja Sikorskiego 45D.
1: Ferdo. Przestrzeń, światło, perfekcja. Sprawdź na ferdo.pl.
2: Ciche okna to jeden, klimatyzacja w cenie to drugi, gotowe gładzie trzeci, a to dopiero początek, bo mamy dla Ciebie Lwowska 33 powody, aby tu zamieszkać. Nasza nowa inwestycja w Rzeszowie to miejsce z widokiem na rozświetloną panoramę miasta. Zadbaliśmy o każdy detal, łącznie z komórką lokatorską na piętrze. Wybierz przemyślaną architekturę i zamieszkaj w centrum Rzeszowa. Lwowska 33, wybór, za który będziesz sobie wdzięczny. Szczegóły na lwowska33.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pamiętasz tę chwilę, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki. Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro.
5: I po reklamie.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Marzysz o własnym domu w Rzeszowie? Odkryj osiedle Pasadena od Texon Development. Kameralna inwestycja domów jednorodzinnych przy ulicy Budziwojskiej, zaprojektowana z myślą o komforcie całej rodziny. Już wkrótce gotowa do odbioru. Dwukondygnacyjne domy w zabudowie szeregowej, oddzielone garażami, zapewniają pełną prywatność. Przestronny salon z wyjściem na taras i ogródek oraz oddzielna kuchnia i strych. A w pobliżu szkoła, przedszkole i sklepy. Osiedle Pasadena. Wasz idealny dom. Więcej na development.texon.pl.
5: Pamiętasz te chwile, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki. Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro.
6: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
7: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
8: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
10: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polistą za złotówkę. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Beno. Rzeszów. Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
3: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
4: Na upały w najbliższym czasie się nie zanosi. Dziś na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie. Zobaczymy od 18 do 19 stopni w ciągu dnia. W nocy 12 powyżej zera. Dziś też na ogół pochmurno. No i przydadzą wam się parasole. Uważajcie na opady deszczu.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. jubilersezam.pl.
0: Sponsorem programu był Decathlon.
5: Dokładnie 6:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Amerykańskie siły przeprowadziły kolejną serię ataków na Iran. Wiceprezydent USA J.D. Vance zapowiedział, że ataki będą kontynuowane, dopóki Teheran nie przestanie atakować statków handlowych próbujących przepłynąć przez ciśninę Ormuz. Formalnie cały czas obowiązuje tymczasowe porozumienie o zawieszeniu broni. A w życie weszła reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Rząd chce w ten sposób walczyć z tak zwanymi śmieciówkami. Inspektorzy będą mogli wydać polecenie zmiany umowy, a jeśli to się nie stanie, to śmieciówka może zostać odgórnie zmieniona w umowę o pracę. Pomysł dobry, gorzej z wykonaniem, ocenia Grzegorz Kuliś, ekspert rynku pracy z Business Center Club.
6: Jeżeli mamy zrównać stosunek pracy, umowy zlecenia i umowy o dzieło do jednej formy zatrudnienia strategicznie i rozróżnić je z B2B, no to niestety powinniśmy uelastycznić i obniżyć koszty tychże umów. To byłaby właściwa droga dla rynku pracy.
5: No, inspekcja pracy będzie mogła weryfikować umowy przy okazji każdej innej kontroli. Wyniki podobne do tych z ubiegłego roku. Maturzyści poznali wyniki swoich egzaminów. Ci, których zapytaliśmy, są z nich zadowoleni.
7: Polski 53%, nie więcej, nie mniej, nie oczekiwałem. Język obcy 98% i matematyka 80%. Jestem usatysfakcjonowany wynikami.
8: Tak, no moje możliwości uważam, że naprawdę super mi poszło.
5: Na matury zaliczyło nieco ponad 81% zdających. Ci, którzy nie poradzili sobie z jednym z testów, będą mogli do niego przystąpić ponownie 24 i 25 sierpnia.
9: Jankę i Wiktor w Radiu SK.
10: Dzisiaj czwarteczek. Muszę wam powiedzieć, że ja już naprawdę zaczynam myśleć o weekendzie.
11: I bardzo dobrze, bo czwartek to za kwadrans piątek.
10: Proszę pana. O czym ty myślisz teraz, mój drogi?
11: Tego nie mogę powiedzieć niestety.
10: To może wy powiecie, o czym myślicie dzisiaj w czwartek z samego rana. Człowiek otwiera oczy, otwiera mózg i o czymś myśli.
11: Myślimy, więc jesteśmy. Pomyślałem jeszcze o kawie, no ale to już klasyka, prawda?
10: Oczywiście. 664-402-302 i ta kawa to na Messengera, proszę ją wylać. Just the...

0: Widzę, że jedziesz na dwa kubki dzisiaj z samego rana.
1: Kawa czy herbata?
2: Tak.
0: Bardzo dobrze. No dobra, okej. 8 minut po godzinie 6 Radio Jacka w czwartek 9 lipca.
1: Przemyślenia poranne. Każdy ma coś w głowie. Nawet jak tam nic nie ma, to na pewno coś jeszcze da się wyskrobać z samego dna, tak pod czaszką. Jakieś gdzieś myśli są na pewno.
0: Ktoś tam. Oczywiście odzywajcie się, czekamy na naszym eskowym messengerze. Halo, messenger.
3: Dzień dobry, witam Eskę. Odnośnie pytania, co robić, to ja sobie tak myślę, co by tu robić, żeby nic nie robić, a zarobić. Dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo proszę.
0: No i pracodawca usłyszał po głosie tego pana. No i monitoring dzisiaj będzie na pana.
1: Fajnie by było mieć taką pracę, że nic nie trzeba robić i da się coś zarobić jednak, no.
0: Żeby się nie narobić przy okazji jeszcze.
1: Niektórzy o radiu tak mówią, wy tam do przychodzicie, tylko coś...
0: pogadacie.
1: Tak, 3 godziny, 4 i do domu i zarobią.
0: Nie jest takie proste, bo też kawę pijemy, proszę pana.
1: I herbatę, przypominam. Dwie rzeczy naraz. No to co z tym myśleniem, co?

0: to ranne rasowanie.
1: Dzień dobry raz jeszcze, witamy oczywiście w czwartek. Jest z nami pani Jadzia, dzień dobry.
2: Czekaj, Jadzia, do włączonego razie, się lepiej mówi. Patrz, uwaga.
1: Na razie była w chórkach, a teraz będzie już tutaj na pierwszym mikrofonie.
2: Mikrofon włączam za 3, 2, 1, włączony.
0: Dzień dobry.
1: No. Dzień dobry.
0: Specjalnie go nie włączyliście.
1: Ale nie no, z tyłu, chcieliśmy sprawdzić, jak brzmisz z tyłu, też dobrze.
2: Jak brzmisz z playbacku, bo o tym jest pierwsza wiadomość.
1: No właśnie, Skolin przekonuje, artysta Skolin, tak się nazywa.
2: Oficjalnie powiedział całemu światu, że on nie śpiewa na tych swoich koncertach z playbacku.
1: Zawsze na żywo, naprawdę, jeśli nawet nie śpiewa, to i tak śpiewa, ale śpiewa, zawsze śpiewa.
2: Ciekawa ciekawostka, że powiedział to w YouTube'owym programie u syna Karola Nawrockiego.
1: Tak, właśnie.
2: On
1: to
2: ma swojego YouTube'a i zaprosił tam Skolima.
1: I tam zaśpiewał też live.
2: Tak.
1: Dokładnie.
2: Jadziu, jakbyś mogła ocenić?
0: Naturalnie bardzo sztuczny.
1: Naturalnie bardzo sztuczny. Dziękujemy pięknie. No bo tutaj był z tym takim, jak to się nazywa?
3: Audiotunem.
1: Z audiotunem właśnie, no.
2: Tak jest.
1: No. Ale
2: nie,
1: na
2: no,
1: żywo.
2: Normalnie facet tak brzmi, no co wy chcecie. No.
1: Lećmy dalej, po gwiazdach przelatujemy.
2: Jest zestawienie w gazecie gwiazd, słuchajcie, które zoperowały sobie noski. Są gwiazdy z nowymi nosami. My mamy stare cały czas.
1: Jakby stare mamy, tak.
2: Jadzio, ty masz też swój nosek, czy zoperowany? Swój.
1: Ja miałem kiedyś pęknięty. Tańczyłem na imprezie i...
2: Ja kiedyś z pralki spadłem na podłogę, jak mnie mama wycierała ręcznikiem i właśnie na nos. Mam krzywą przegrodę nosową przez
1: mamę. Przez pralkę.
0: Przez pralkę.
2: A wśród tych, które wymieniły sobie nosy, uwaga, Iwona Pawlowicz, nowy nosek. Ma Fashion, też nowy nosek. I Monika Goździalska, kimkolwiek jest, też nowy nosek.
1: Dobrze.
0: Większość gwiazd operuje sobie nosy, albo piersi, albo zęby, a powinni głowy.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Nie no, niektórzy zabrali się już za głowy, a dokładnie za włosy na głowie. No. Jak nie mają, to też... No,
0: ale też się przeszczepia.
2: Pod włosami to jest najważniejsze, co tam jest.
0: Tak. Mm.

0: Eben przypomina, że życie boli, hurts.
1: Trochę tak, rzeczywiście. Ale nie boli, jak się przechadzamy teraz przez plażę nad morzem.
0: To jest podobno najlepszy moment. Teraz, właśnie o 6:25, żeby po tych nocnych sztormach, wiatrach, falach, pójść, słuchajcie, pokopać trochę w piachu i znaleźć bursztynek.
1: To prawda, człowiek wychodzi z domu biedny, a wraca bogaty.
0: Naprawdę, eksperci przypominają, że te pogodowe zawirowania na plażach mają swoje plusy, można wzbogacić się o parę fajnych bursztynów.
1: Rzeczywiście mnóstwo ponoć bursztynów, o której my kończymy?
0: No, 10:00, to już proszę, wszystko będzie wyzbierane.
1: Tak? No, nie, no proszę do nas troszkę zostawić też, no.
0: Dla tych, którzy z koszyczkiem wychodzą teraz z domu, uwaga, na słuchawki. Bursztyn!

0: Reklama.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wakacyjne świętowanie Wiaprak. Rodzice, mamy, tatusiowie, wakacje się zaczęły. Zapraszamy do wspólnego świętowania w rodzinnej atmosferze. Przez 3 tygodnie czekają na Was wyjątkowe okazje. W każdy weekend 30% rabatu na inne części menu. 11-12 lipca grill, 18-19 lipca pizza, 25-26 lipca kebaby. Zabierz rodzinę i przyjaciół i rozpocznij lato ze smakiem Turcji. Specjalna weekendowa oferta wakacyjna tylko w lokalu przy Rejtana 18 w Rzeszowie. Do zobaczenia, Wiaprak.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon. Właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
9: Przewaga chmur będzie dziś w regionie. Dodatkowo uważajcie na opady deszczu, przydadzą się parasole. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy dziś od 18 do 19 stopni, w nocy 12 na plusie. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Cieplińskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
7: Sponsorem programu był Decathlon.
10: Minęła 6.30, zaczynamy z Haniusem. Marcin Procki, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych na obecnym poziomie, są od marca. Według ekonomistów w tym roku nic nie wskazuje na to, by doszło do ich obniżki. Szansa na to może pojawić się dopiero w przyszłym roku. A z wyjątkową pamiątką wyjechali światowi przywódcy z Ankary. W tureckiej stolicy zakończył się szczyt NATO. Gospodarzem był prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, który każdemu z prezydentów i premierów wręczył rewolwer z wygrawerowanym nazwiskiem oraz amunicję.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
12: SK Sport News.
10: Polskie siatkarki grają kolejny mecz Ligi Narodów. Dziś ich rywalkami są Amerykanki. To spotkanie trwa. Sprawdzamy, co dzieje się w hali w Osace. No i przed chwilą zakończył się pierwszy set. Amerykanki wygrały 25-20. A przypomnę, że po wczorajszej porażce z Turcją biało-czerwone spadły na piąte miejsce w tabeli. Szybka reakcja po decyzji MKOL-u. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła rosyjskich siatkarzy do międzynarodowej rywalizacji światowego rankingu. FIVB jeszcze nie podjęła decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i z odgrywanym hymnem. Nie podano także, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział.
13: No niech przyjadą tutaj na imprezę.
11: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Jan, Ankes, Kama i Wiktor. W Radiu ESA.
15: Zwróciłem ci, zrobiłem sobie też herbatę w drugą rękę.
13: Powiedz, w jednej kuła? Łyk herbaty, łyk kawy i tak na zmianę.
15: Dokładnie.
13: No, jak człowiek jest niezdecydowany i nie wie, co chce, to chce wszystko naraz. Jakie macie poranne przemyślenia? O czym myślicie w czwartek od rana?
16: Myślę, więc jestem. I ślad po nim zaginął.
15: Poznałeś po głosie, kto to był? Paulo Coelho.
13: Naprawdę?
15: To był on, tak, to był Paulo, tak. The girl in your dream.

0: Roxy i White 2115. Oni razem, że Kevin pozwolił, że ją puścił do nich, do chłopaków?
1: To na chwilkę to wiesz, takie może wypożyczenie na sekundkę i wiesz, no.
0: Ciekawe, czy stał z boku i...
1: Pewnie tak.
0: I see you.
2: 21 minut i będzie z nami godzina 7. O czym myślicie z samego rana w czwartek 9 lipca?
3: Ja mam takie przemyślenie z rana, co jest największą motywacją do wstania o tej godzinie.
0: Pieniądze.
3: Mianowicie jest to pęcherz.
0: A, też jedno, na P.
2: Jedno słowo. Ważne. Kama i Wiktor. P, później jest R, S, T, U. Urodziny za chwilę u nas.
4: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation. Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Jak tam wakacje?
10: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem!
9: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
10: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe! Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów!
9: Czyli można poczuć Podkarpacie?
10: Dokładnie! I łatwo tam dojechać! Autostradą, koleją i MPK Rzeszów!
9: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa, w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
11: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
12: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI!
15: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
18: I po reklamie.

0: No jaka Ela? To przecież nie, to nie Ela, to Karolina.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy
0: birthday to you. Karolina!
2: SK budzi w urodziny.
0: A nie Umbrella Ela, Ela, Ela. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Karolina urodzinowo. Witamy serdecznie, brawo! Niech cała Polska wie, że to właśnie dzisiaj twoje święto.
3: Karolcia, no i co ty na...

0: A to dziewczyna, no.
1: No jejku, no dziękuję bardzo, nie spodziewałam
0: się. Wszyscy przyszli do ciebie z samego rana, cała Polska i bardzo dobrze, będziemy świętować.
2: Czy ty poczułaś się jakoś inaczej, jakoś lepiej? Czy to jest tak, że otworzyłaś oczy i mówisz, kurde, tak samo jak wczoraj, nic się nie zmieniło?
1: Nie no, oczywiście, że tak.
0: W sensie, że to tak samo, czy nie?
1: Nie no, wiadomo, zupełnie inaczej.
2: To jest tak zwane,
1: trzeba świętować.
2: Tak zwane oczko. Nie wiem, czy możemy to ujawniać, no, jak już zacząłem,
0: no, oczko
2: to
0: ujawnimy. Tak, no, ale... Jak jest oczko, to wiadomo, że się człowiek chwali na lewo i prawo. No.
2: 21. No,
0: przecież to... 21.
2: Ci, co chodzą do kasyn, wiedzą, że 21 to jest bardzo szczęśliwa liczba. No.
0: I że co to znaczy 21 w kasynie?
2: No jakiś blackjack, tak?
0: A, coś, w tym sensie,
2: karciano. No, 21 no to już jest taka magiczna barierka. No.
0: Jaki plan na dzisiaj u ciebie? Pochwal się, może kogoś zainspirujesz przy okazji?
1: Jako, że kończę 21 lat, panuję przebieg 21 kilometrów.
2: Brawo!
0: O, ale dzisiaj?
1: No dzisiaj.
2: Ale to jeszcze przed imprezą urodzinową, tak?
1: Tak, jeszcze z rana.
2: A potem po takim,
1: nie jest tak
2: po takim bieganiu to się człowiek musi nawodnić. No,
0: no i dobrze, no to mamy. Dokładnie mamy tak. Zapas oryginalnego soku dla ciebie. Mamy. Tak to się właśnie nazywa.
2: Dorzucimy jeszcze stówkę, no drobne wydatki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Na jakąś fajną jagodziankę do tego soku.
2: To jest.
0: Coś do jedzonka, coś do picia i bardzo dobrze. Karolinko, wszystkiego fajnego oczywiście. Słuchaj, dostaliśmy informację o tym, że masz urodziny od twojego...
2: Od...
0: Taty. Tatów.
2: Czekaj, moja ukochana córka. To albo no, mama,
0: taty.
2: Albo tata.
0: Tata,
2: no.
0: Tata, no. Tata, mama. Mama, tata. Wszystkiego cudownego dla ciebie oczywiście. Baw się dobrze, fajnego biegania życzymy. Będziemy oczywiście trzymać kciuki i wszystko. No i co? No i tyle, no.
2: No już.
1: Bardzo dziękuję jeszcze raz.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
2: A teraz Łogień!

0: Za chwilę siódma, za chwilę Marcin Procki przyjdzie i w newsach powie na zdrówko.
1: Rzeczywiście, to bądźmy gotowi na tę sytuację. Będzie o ochronie zdrowia i nie tylko oczywiście, bo i dmucha, i zdrowie, i to inne.
0: No. Trzymajcie się głośników.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
6: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
7: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
6: oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Uczta dla fanów prażynek.
6: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
17: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
18: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
19: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
4: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
7: To nie będzie upalny i słoneczny dzień. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle dziś od 18 do 19 stopni. Przydadzą się parasole, uważajcie na opady deszczu. Kierowcom w Rzeszowie przypominamy, że buspasy obowiązują jeszcze do 9.30.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
10: Sponsorem programu był Decathlon.
1: Punktualnie 7 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. To ma zatrzymać patologię. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian, a to odpowiedź m.in. na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wśród zaproponowanych zmian jest przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
20: Do 240 zł brutto za godzinę.
1: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to na przykład egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
20: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
1: A pacjenci natomiast mają odczuć wprowadzenie e-rejestracji i e-kolejki. W kwestiach historycznych bez przełomu to informacje po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez około godzinę rozmawiał z Władymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
21: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
1: A to była ważna i potrzebna rozmowa, ocenił ukraiński prezydent. Gwałtowna pogoda nie odpuszcza. Wczoraj wichury przechodziły przez Pomorze, a na ponad 140 kąpieliskach obowiązywał zakaz kąpieli.
22: Jest trochę niebezpiecznie.
23: Widać, że trzeba mieć respekt, niestety, bo to jest jednak żywioł, nie?
1: A dziś wiatr już słabszy, ale w północno-wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed burzami z silnym deszczem.
24: I Wiktor w Radiu SK.
1: Witamy, zapraszamy do tańca w czwartek, 9 lipca.
0: To jest idealny dzień na poranne przemyślenia.
25: Siema, wiecie co? Dzisiaj bardzo nie chciało mi się wstać. A moje przemyślenie, siedząc przy kawie, to ten cholerny budzik. Znienawidzony chyba najbardziej na świecie przez wszystkich, a każdy go ustawia każdego dnia.
0: Budzikom śmierć! Budzikom śmierć!
1: Ale jest na to rozwiązanie, trzeba mieć ładny dźwięk po prostu jako budzik, no i tyle, wtedy jest troszkę lżej.
0: Na przykład głos tych panów. O.

0: synchronujemy od samego rana z Dua Lipą 8 minut po godzinie 7.
1: Nie wiem, czy byłeś ostatnio w M obywatelu swoim w telefonie.
0: Wiesz co, byłem, sprawdzałem ilość punktów karnych.
1: Aha.
0: Zero.
1: To teraz masz jeszcze jedną możliwość. Możesz się wykazać jako sygnalista, słuchaj. To się tak ładnie nazywa w Nowej Polsce funkcja donosiciela.
0: W sensie mogę sobie donieść na kogoś coś naprawdę?
1: Aha.
0: Boże, ale a gdzie to leci? Gdzieś tam do centrali, do bazy, tak?
1: Na razie to jest możliwość taka, że do sanepidu możesz się zgłosić. Jak na przykład dostaniesz nad morzem niedobrą rybkę, albo się okaże, że gdzieś
0: też
1: szambo wybiło, albo że sąsiad wyrzuca śmieci tam, gdzie nie trzeba, to cyk mu fotkę i do sanepidu. I leci.
2: Kogoś nie lubisz, to też.
0: To wszystko w aplikacji M-Obywatel.
1: Tak, jest taka funkcja. I tak sobie pomyśleliśmy, że przecież to, no, na nikogo się tak dobrze nie donosi, jak na własną rodzinę, prawda?
0: W sensie, idźmy dalej, a to my jesteśmy dzisiaj, my, Radio SK, jesteśmy waszym M-Obywatelem.
1: Tak jest, zbieramy wszystkie donosy. Coś się stało takiego, co możecie zgłosić przez radio, puścić dalej. Oczywiście zapewniamy pełną anonimowość.
0: Ach, pięknie, no oczywiście.
1: A może na kolegów z pracy też można coś donieść na
0: przykład? Na koleżanki, na coś, na kogoś, najlepiej na bliskie osoby, które się ucieszą, że usłyszały się w Radiu SK.
1: Oficjalnie otwieramy skrzynkę dla sygnalistów łamane przez donosicieli. Jeżeli ktoś coś ten tego, to no tak, to jest Messenger Eski i tam można złapać za mikrofon. Radio SK. To ja może zacznę?
0: Już?
1: U nas w studiu jest kanapa i ona z jednej strony jest troszkę pobrudzona.
0: Ola Kot była ostatnio u nas.
1: Ja nic nie sugeruję,

0: 19 minut po godzinie 7, to już?
1: To już, koszuleczka Eski, przepiękna, z napisem cześć. Można zobaczyć u nas na Insta, jak ładnie w tych koszulkach wyglądały i Ola Kot, i Kasia Węsierska. A do tego lipcowe wydanie magazynu Eska Story, to do wzięcia.
2: Siódme wygrywa w Radiu Eska.
0: Zapraszamy, zapraszamy, oczywiście 664-402-302. Kto dzisiaj pierwszy? No i zobaczymy, trzeba dojechać do siódmego pytania. Jak zwykle prawidłowo na to pytanie odpowiedzieć i nagrody, prezenty są wasze.
1: Brzmi łatwo, no ale praktyka no, jest, wiemy jaka jest. Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, jesteśmy, halo, halo.
3: Dzień dobry.
0: Pierwszy. Dzień dobry. Dzień dobry, lecimy oczywiście. Wchodzimy do namiotu
1: i pytamy, co to jest karimata?
3: Do spania.
1: Ale co do spania, co do spania? Całe życie jest do spania.
0: Halo? Coś słuchacz jakby nie ten, nie ten, tego ten. No,
1: uwaga, profesjonalna odpowiedź. To lekka mata z pianki lub tworzywa sztucznego, która służy przede wszystkim jako skuteczna izolacja termiczna od zimnego i wilgotnego podłoża. Kropka.
0: Bardzo dobrze, w skrócie, dzięki łóżko. Dzięki, dziękujemy, oczywiście druga osoba. Halo, halo, dzień dobry, halo, halo, tu Eska.
4: Halo, halo.
2: Drugie.
0: Dzień dobry. Uwielbiamy wasze zestawy głośno mówiące, które nas za bardzo nie słyszą, no ale spróbujmy dalej. Drugie.
1: Podaj trzy owoce, które mają pestkę.
4: Jabłko, gruszka, arbuz.
0: Ledwo z tym arbuzem. Ale się udało.
1: Moja mama zjada te pestki od arbuza, mówi, że to jak orzeszki ziemne smakuje, jak się dobrze pogryzie. No, ale ja mam dziwną mamę. Trzecie.
2: Trzecie.
0: Uwaga. No, to takie trudne trochę. Ile razy ludzie byli na Księżycu? Odpowiadamy czy nie?
4: Raz.
0: Raz. A, nie.
1: Niestety.
0: Nawet sześć.
5: Raz
0: ludzie
5: na
0: lądowali.
5: Księżycu to nie...
0: To nie co?
5: To nie kosmonaut.
0: Rzeczywiście, słuchajcie, nie. No, ludzie lądowali na Księżycu sześć razy. Wszystkie te wyprawy odbyły się w ramach amerykańskiego programu Apollo.
1: Co ty gadasz? Przecież w ogóle ani razu nie byli. To w studiu filmowym kręcili. Przecież to wszyscy wiedzą, że tego nie było nigdy.
0: Ale no, ale coś policzył i powiedział sześć. Więc tego się trzymamy, co jest w sieci. Dziękujemy pięknie, oczywiście zapraszamy kolejną osobę. I zatrzymaliśmy się na czwartym pytaniu.
6: Halo, halo.
0: Dzień dobry, cześć. Ile miesięcy ma rok przestępny?
6: Jak każdy, całe 12.
1: Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. I uwaga, piąte.
2: Piąte.
1: Na jaki kram... Na jaki kraj tym razem obraził się Donald Trump?
0: Ale wczoraj był wysyp, no.
1: Uwaga, a tu...
6: Wydaje mi się, że... Okej.
1: No. Turcja, Hiszpania czy Polska?
6: Na Hiszpanię, na pewno Hiszpanię.
1: Dobrze.
7: Nie wiem, w ogóle z Hiszpanem nie chcemy handlować, nie, zero, to jest absolutnie. Hiszpania to jest fatalny partner w NATO. Ja w ogóle nie chcę z nimi się znać.
0: Słuchajcie, wczoraj, to był dzień Trumpa wczoraj, rzeczywiście środa, 8 lipca. No dobra, okej.
2: Okay. Szóste.
0: Uwaga, szóste pytanie.
1: Jak się mówi, przyszłem czy przyszedłem?
6: Miałem blisko, więc przyszedłem.
1: Dokładnie. Jak idę z daleka, to przyszłem. Pamiętajcie o tej zasadzie. Tak. Dokładnie tak.
2: Siódme.
0: I uwaga, siódme. Wyobraź sobie, że tak, jesteś w samochodzie, podjeżdżasz i podchodzi pan, pani, no i pada pytanie.
8: Dobra, czy umyć panu szybkę?
6: Poproszę kierowniku.
0: Oj, to jest dobra odpowiedź. Bardzo dobrze. Wspieramy się oczywiście, jak niektórzy zarabiają w taki sposób też na wakacje, oczywiście, jak najbardziej. Tak, tak, tak. Hej,
1: tak,
0: hej, hej.
1: Tak, tak. Bardzo lubimy sobie was wizualizować, więc jaki rozmiar koszulki zapakować dla szanownego pana?
6: Poproszę 2X, niestety, 2X.
0: A po głosie słuchaj, że bardziej
6: jest jednego, ale poproszę dwa.
1: Dobra. Ładujemy, wysyłamy, pa.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Ale wczoraj rzeczywiście, wracając do Trumpa, to było coś niesamowitego, co?
1: Ja nie lubię Hiszpanii, bo ja w ogóle nie chcę
0: też chyba, ale nie, no Niemcy też tam było tak nie halo, nie? Ale nas lubi.
1: Oczywiście, my jesteśmy modelowy sojusznik.

0: Za chwilę 7.30, to są Powiem ci, że tak trochę nieswojo się czułem wczoraj wieczorem bez tej piłeczki.
1: Tak, wczoraj odpoczywaliśmy od piłki nożnej, ale dzisiaj, no, znowu się zacznie. I za chwilę między innymi o tym Marcin Procki w newsach.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mistrzostwa Świata to walka o każdy punkt. A co powiesz na wynik, który już dziś jest przesądzony? 3-0 dla Kupry. Pierwszy gol 0% prowizji. Drugi gol 0% oprocentowania. RRSO 1,5%. I hat-trick 0% wpłaty własnej. To oferta, która nie zostawia szans konkurencji. Wsiądź do nowej Kupry i poczuj emocje godne finału Mistrzostw Świata. Zapraszamy do Kupra Studio Rzeszów, ulica Lubelska 50D.
3: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłoknina-drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłoknina-drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A może by tak wybrać się do interaktywnego muzeum gier Retro Games Zone w Rzeszowie? Zabawić się, powrócić do przeszłości. No jasne, mamy flipery, symulatory, maszyny taneczne, bijatyki i więcej. Przyjdź po nostalgiczną zabawę. Jesteśmy otwarci od wtorku do niedzieli od godziny 11. Zapraszamy także na urodzinki, imprezy firmowe czy wyjścia klasowe. Retro Games Zone, Rzeszów Zygmuntowska 9. Zaobserwuj nas na Facebooku.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
13: Przewaga chmury będzie w czwartek w regionie. Dziś też uważajcie na opady deszczu. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy od 18 do 19 stopnia. W nocy 12 na plusie. Teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Marszałkowskiej oraz Piłsudskiego.
12: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
11: Sponsorem programu był Decathlon.
14: 7.30 to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś wyrok sądu w Sosnowcu w sprawie Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Małżeństwo odpowiada za udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce. Mężczyzna jest też oskarżony o nadanie paczki z materiałem wybuchowym. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Nie trzeba specjalnych umiejętności. Każdy wolontariusz zostanie przeszkolony. Otrzyma też wsparcie na każdym etapie. Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
15: SK Sport News.
14: A my sprawdzamy teraz, jak idzie polskim siatkarkom w kolejnym meczu Ligi Narodów. Dzisiaj Polki grają z Amerykankami. W tej chwili trwa trzeci set. Jego końcówka jest 21-21, a w dwóch poprzednich partiach najpierw wygrały Amerykanki, a potem wygrały Polki, więc mamy 1-1. A Maroko ponownie na drodze Francji. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Przed 4 laty drużyny zmierzyły się ze sobą w półfinale, a trójkolorowi wygrali 2-0. Pierwszy gwizdek dzisiejszego starcia o 22:00, a niespodziankę mamy na kortach Wimbledonu. W półfinale wielkoszlemowego turnieju zagra Arthur Ferry. Brytyjski tenisista nigdy wcześniej nie wygrał w Londynie więcej niż jednego meczu, a do tegorocznego turnieju dostał się dzięki dzikiej karcie. O finał powalczy z Aleksandrem Zwieriewem.
16: Jeszcze wracając do tego spotkania Francja-Maroko, pozdrowienia dla wszystkich samochodów zaparkowanych tam daleko w Europie.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
17: W Radiu
18: SK. Nasze dzieciarki rzeczywiście grają z USA w ramach Ligi Narodów. 22-21 dla nas, bardzo dobrze.
19: A my rozpoczęliśmy akcję Donos. Przypominamy, że na nikogo tak dobrze się nie donosi jak na rodzinę, na kolegów, przyjaciół.
20: Chciałbym zgłosić kolegę Łukasza z pracy za to, że dzisiaj osłodził 3 łyżeczki cukru zamiast 2.
18: Oczywiście jest nowa funkcja w M Obywatelu, proszę Państwa, można donosić, wy też donoście na naszej antenie.
19: Można nagrać się przez Messengera, tam specjalna ikonka mikrofonu.

0: tutaj SK, 21 minut i będzie z nami godzina 8. Shakira, Shakira, daj, daj. Dadzą nam dzisiaj kolejne mecze, bardzo dobrze.
1: A wy teraz możecie dać donos. Zostań sygnalistą, tak to się ładnie nazywa. Można
0: aplikacji,
1: donieść.
0: Tak, nowa funkcja w aplikacji M-Obywatel.
1: Na sąsiadkę, na kogoś z rodziny, na kolegę z pracy.
2: Cześć SK. Słyszałem, że powiedzieliście takie dziwne słowo koledzy z pracy. A to nie jest tak, że to są tylko znajome twarze?
1: I właśnie taką znajomą twarz możecie zgłosić do nas, przetestować tę nową funkcję, ikonka mikrofonu na Messengerze, no i donosicie.
3: Chciałam donieść na swojego mężczyznę, bo wstał dużo wcześniej niż ja. Ja sobie smacznie spałam, a on oglądał rolki, bo mu się nudziło. I niestety mnie też obudził tymi rolkami. No nie no, tak nie może być, rano jest, ludzie.
0: No i pani doniosła na rolkę.
1: Ciekawe, co na tych roleczkach było, jakie koleżaneczki.
4: Jankes i Wiktor.
0: Tam dwie koleżanki, są teraz, jest ten sezon urlopowy, no to się ogląda rolki remontowe.
1: Czekamy na kolejne donosy.
5: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26, taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media
8: Wakacyjne świętowanie Wiaprak. Rodzice, mamy, tatusiowie, wakacje się zaczęły. Zapraszamy do wspólnego świętowania w rodzinnej atmosferze. Przez 3 tygodnie czekają na Was wyjątkowe okazje. W każdy weekend 30% rabatu na inne części menu. 11-12 lipca grill, 18-19 lipca pizza, 25-26 lipca kebaby. Zabierz rodzinę i przyjaciół i rozpocznij lato ze smakiem Turcji. Specjalna weekendowa oferta wakacyjna tylko w lokalu przy Rejtana 18 w Rzeszowie. Do zobaczenia, Wiaprak.
9: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
10: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat. To są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na Ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie 2 pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
13: I po reklamie.

Cześć, ja bym chciała złożyć donosik na moich kolegów z pracy. Jestem jedną, jestem księżniczką w tej grupie całej facetów, a oni nic o mnie nie dbają. Ani żadnego ponczusia, jagodzianki, nic.

0: 21 pilotów przy jednym mikrofonie. Stressed out. 10 minut i 8 będzie.
1: No i dochodzi teraz jeszcze jeden pilot, można by rzec, ten główny, czyli Kamil Nosek, który będzie tutaj zarządzał lotem po

0: Pablo, jak tam u ciebie kable?
1: Spalony.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Dzień dobry, Wichajster, Bogdan po tej stronie. Czy ja się zadzwoniłem do pana, który był u nas na kempingu w ten weekend?
4: Tak.
3: Proszę pana, tam mi pan powie, bo technicznie tam nam powiedział, że śmierdziało tam od was ze skrzynki elektronicznej. Co pan tam robił?
4: Znaczy, powiem panu szczerze, po prostu mam hybrydę i ładowałem, nie?
3: Samochód?
4: Tak, i on dlatego od pierwszy i ostatni raz.
3: Proszę pana, bo ja mam tutaj... Ja mam tutaj problem na kablach i ja mam tutaj linię 80 metrów, proszę pana, tego kabla popalonego. I ja teraz, proszę pana, dochodzę do tego, gdzie to się mogło stać, no i widzę, proszę pana, że to u pana mogło być.
4: Znaczy u mnie wtyczka się spaliła tylko, popaliła.
3: Dobra, proszę pana, umówmy się tak, bo ja nie chcę robić tej awantury zbytniej. Tak? Czy pan by energetycznego kabla, proszę pana, też z uziemieniem nam dostarczył na 80 metrów? Bo tak byśmy się mogli rozliczyć, proszę pana, żeby tutaj nie było jakichś komplikacji.
4: Ale wy nie możecie zakupić, ja wam oddam.
3: Proszę pana, no nie, my nie możemy tak robić, proszę pana, że pan nam tutaj popali i tutaj na 80 metrach ja mam popalone, a pan, proszę pana, no nic, no.
4: Kurde, no nie wiem, no ja nie dam rady, naprawdę.
3: Bo to poszło, proszę pana, na mocy i pan mi spalił 80 metrów kabla i dwie skrzynki.
4: Dobrze, no oddam wam, no pewnie, no.
3: Co ze skrzynkami robimy?
4: No ale ja nie wiem dokładnie, jakie, no, te liczniki.
3: A ma pan na domu jakąś swoją skrzynkę? Energetyczną?
4: No mam, to w bloku.
3: To może byś pan wymienił, byś pan dał tą swoją i ja bym przymknął oko.
4: No ale jak ja to wymienię teraz, proszę pana?
3: No wyciągasz pan, jeżeli tam są przynajmniej minimum dwa korki, no to nam wejdzie.
4: Ja się nie orientuję w ogóle, jak to kurde, no.
3: A to pan nie jest elektrykiem?
4: A skąd?
3: Proszę pana, to trzeba było od początku kupić. No to proszę pana, pan idzie do elektrycznego, albo pan szuka jakiegoś elektryka, żeby to panu wszystko, proszę pana, skompletował, żeby później nie było, proszę pana, problemów.
4: Ale niech pan mi wyśle na SMS-a, jakie skrzynki, ja to kupię, dobrze?
3: Dobra, no bo dobra, zrobi to wszystko, no. Proszę pana, Rafał!
5: Cześć, Tadziu, Rafał z tej strony, zostałeś wkręcony.
4: Oj, ty wariacie, ty kurde, no ja pierdolę, ale żeście mnie kurde zrobili, widają, masakra.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Cześć, Tadziu.
7: Ale emocje. Ale Tadziu to fajny kolega.
0: Ale no i to był sygnalista, to bardzo dobrze.
7: Kabel. Każdy może być dzisiaj kablem. Czekamy na wasze donosy kolejne.

0: Dobre, nové, smačné. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Za chvíľu 8 na zegárkach.
1: Viem, že Martin Prosky, kolejná porcia newsov. No. No i čakáme na vaše newsy dnes cały czas.
0: Zbieramy vaše numery telefonów, bo po 8. 5 słów, 5 stów. Przypominam, że Jankes dawno nie został wybrany.
1: To prawda, ty też rzeczywiście. Do wyboru, do koloru gracie albo z Wiktorem, albo ze mną do zgarnięcia 5 stówek.
0: Tak jest, tylko nasze słowa, skojarzenia muszą się pokryć. Najpierw potrzebujemy, jak mówiliśmy, waszego numeru telefonu i coś, co rzuci się Bogajowi w oczy w gąszczu wiadomości.
2: Tak tutaj rozmawialiśmy i uznaliśmy wspólnie, że jestem prostym człowiekiem, to wyślijcie mi coś krzywego.
3: Prostego. Krzywego.
0: Tak.
2: Okay. Filmiki z krzywych akcji też mogą być.
0: Może być. Krzywy parapet, jak macie w domu, to też możecie go wysłać. Numer telefonu, coś krzywego, po 8 dzwonimy i dajemy 5 stów w tym optymistycznym wariancie.
4: 5 stów. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
6: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
13: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
19: To będzie ostatnia reklama.
8: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
3: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
20: W prognozach na dziś są opady deszczu, a w ciągu dnia na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle zobaczymy od 18 do 19 stopni. Przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Przypominamy o buspasach w Rzeszowie, obowiązują do 9.30.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
21: Sponsorem programu był Decathlon.
22: Na zegarach 8 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych przez minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia, wśród nich m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. I jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
23: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta no, zmieni się tyle, że szpitale będą mniejsze długi.
22: Na dziś propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Ceny ropy w górę to po wzajemnych atakach między Iranem i USA. Wzrosty nie przełożyły się jeszcze na sytuację na stacjach paliw, ale rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej, jeśli sytuacja będzie eskalować.
24: Jeśli nasze ustalenia także sprawią, że będzie taka potrzeba i że będzie to miało korzystny wpływ przede wszystkim na odbiorców, na tankujących, to takie decyzje będziemy podejmować.
22: Mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecnie za litr 95 płacimy średnio około 6,80 zł. Cena za diesla miejscami przekracza już 7 zł. A o poranku śledzimy też to, co dzieje się podczas turnieju Ligi Narodów Siatkarek. Polki walczą właśnie o awans do turnieju finałowego. Dziś grają z reprezentacją USA. Są na dobrej drodze do zwycięstwa. Prowadzą 2-1. Trwa właśnie czwarty set, w którym na razie prowadzą Amerykanki.
1: Gramy dalej, bardzo dobrze, 2 minutki po godzinie 8:00, w czwartuniu.
0: I zachęcamy Was do tego, aby przetestować razem z nami nową funkcję M-Obywatela, czyli złóż donos do Radia SK.
1: Halo sygnaliści.
25: Ja donoszę na kolegę z pracy, Rafała, wystawił budzik, podobno 2 razy, ale w kalkulatorze.
0: Łapcie za messengery, tam jest ikonka mikrofonu i nagrajcie swój donos, który poleci na antenie.
1: Obiecujemy, tak, jest pełna
0: anonimowość.

0: pytanko do siebie. Mhm. Robiłeś to kiedyś z Darią?
1: Jeszcze nie.
0: Ja też nie.
1: To będzie okazja. Dzień dobry, Daria.
2: Cześć.
0: Dzień dobry, witamy. Tutaj pięć słów, pięć stów na antenie Radia SK. Jest z nami Daria, która się do nas zgłosiła. Miałaś się zgłosić, wysyłając coś krzywego. Co wysłałaś?
2: Wysłałam swój nos.
0: Dario.
1: Lubimy ten dystansik do siebie.
2: Ale tutaj na pocieszenie, ten nos widoczny jest, że jest krzywy tylko w perspektywie od dołu.
1: Tylko.
2: Więc widzą go dzieci i osoby niskorosłe. Z przodu nie widać.
3: Poddali.
1: Ewentualnie jakbym ci się oświadczał i padłbym na kolana i spojrzał w górę, to też wtedy też bym go zobaczył.
0: I wtedy się...
2: Mój mąż już też widział, że jest krzywy, więc lot.
0: No dobra, już sporo o tobie wiemy. Dario, zabieramy się za pięć słów, pięć stów. Za chwilę będą skojarzenia. Każde słowo i idealne skojarzenie drugiej osoby, czytaj mnie albo Wiktora, no to stówka, czyli w sumie można zgarnąć pięć stów. No,
1: pytanie tylko, kogo wybierasz, z kim możesz mieć dobry przelot i chcesz się dopasować?
2: Wybieram tutaj Wiktora. Oj, i tutaj chciałabym w nawiązaniu do mojego znajomego, wielkiego Wiktora, tak na niego mówimy. Myślę, że będzie dzisiaj szczęście z Wiktorem.
1: Do mnie też możesz mówić, wielki Wiktor.
0: Ja wiem, nawet przesady. No.
1: Rozmiar stopy 45.
0: Panie Wiktorku, panu już dziękujemy.
1: To co, ja wychodzę w takim razie.
0: Wiktor wychodzi ze studia.
1: A wy się bawcie, no to Bogaj musi na moim miejscu usiąść.
0: Siadaj, siadaj, Bogaj, chodź. Siadamy oczywiście, będziemy za chwilę częstować słowami, no i będziemy czekać na szybkie twoje skojarzenia. Im więcej tych samych słów, tych samych skojarzeń później w opcji wiktorowej, no to wtedy mamy szansę, nawet masz szansę nawet na pięć stówek. Czy pani jest już gotowa?
2: Tak.
0: No dobra.
2: Mam nadzieję.
0: No dobra, no to zabieramy się za pięć słów, pięć stów. No dobra, czekaj, tutaj przygotujemy sobie te słowa.
4: Chwila.
5: Janki, co się stało?
4: Dobra, momencik. Idę, jestem. Mamy pięć słów.
0: Okej, no dobra, no to lecimy. Pierwsze słowo, donos.
2: Emobywatel.
0: Okej, zapisujemy. Okej, lećmy dalej. Drugie słowo to będzie, uważaj, marchew. Marchewka.
2: Królik.
0: Królik. Zapisujemy. Dobra, kolejne słowo. Skuter.
2: Szybki. Dobra. Albo czerwony, nie wiem.
0: Dobra. Zapisujemy. Skuter szybki. To szybki czy czerwony? Jak zapisać?
2: Niech będzie szybki.
0: Dobra, zmieniamy na szybki. Nie czerwony, szybki skuter. Kolejne słowo. Matura.
2: To bzdura.
0: Bzdura? Ale jedno słowo, czyli co, bzdura?
2: Bzdura.
0: Okej. I ostatnie słowo. Zapisujemy. Czwartek. Z czym ci się kojarzy czwartek?
2: Tłusty czwartek.
0: Czyli to tłusty, tak?
2: No, może
0: dobra.
2: Tak.
0: Okej. Mamy zapisane oczywiście. Teraz krótka przerwa, za chwilę Wiktora. Wiktor, jeszcze nie! Patrzy nam tutaj do nas za szyby. Jeszcze nie, kolego, jeszcze nie. Za chwilę... Za chwilę zabieramy się oczywiście za pięć słów, pięć stów. Zobaczymy, jakie będą skojarzenia Wiktora. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasy. Bądź blisko radia, dobra?
2: Dobrze.
0: A już teraz u nas Dawid Podsiadło.

0: 19 minut po godzinie 8 tutaj SK w czwartek 9 lipca. Wracamy do 5 słów i 5 stów. No i niech tak się skończy. Przed kilkoma chwilami Daria, jesteś? Halo, halo?
1: Tak, jestem.
0: Wybrała Wiktora, z którym walczy właśnie o taką kasiorę i bardzo dobrze. Przypomnijmy wyrazy. No i twoje skojarzenia. Donos?
1: Obywatel.
0: Marchew?
1: Królik.
0: Skuter?
1: Szybki.
0: Matura?
1: Zdura.
0: I czwartek?
1: Tłusty.
0: No i zobaczymy, ile z tych słów idealnie, ile będzie w przypadku Wiktora. Halo, Wiktor, chodź. Machamy do niego. Jesteś?
2: Jestem.
0: Zapraszamy, kolego, zapraszamy. No zobaczymy, jak tobie pójdzie z tymi skojarzeniami. Czy ilość skojarzeń będzie się zgadzać? Idealne słowo może być, panie Wiktorze.
3: Idealne słowo?
4: Idealne słowo, Wiktor.
0: Bardzo dobrze.
4: Przypominam, że Wiktor znaczy zwycięstwo. Tak w ogóle.
0: No. Nie bądź taki Trump. No dobra, okej. Okay. No dobra, zabieramy się za 5 słów. Daria, jesteś?
1: Jestem.
0: Można delikatnie, ale delikatnie tylko podpowiadać.
4: Proponuję taką małą modyfikację, bo Jankes zawsze ma tutaj do nas pretensje, że za bardzo podpowiadamy. Zróbmy tak, że ja będę mógł zadać jedno pytanie, a Daria odpowie na nie tak lub nie. I to będzie ta podpowiedź.
0: Już nie modyfikuj, lecimy. Uwaga! Każde idealne skojarzenie to stówka. Uwaga! Pierwsze słowo to donos. Donos.
4: Daria, czy to może chodzić...
0: No nie, no i bez sensu, no nie psuj!
4: O człowieka?
1: Tak, ale rozmawialiście o tym dzisiaj w radiu trochę, tak?
5: To jest tak lub nie, tak? Odpowiedź.
1: Tak.
4: No dobra.
0: Ilość pytań wyczerpałeś już.
4: Strzelam w wyraz kolega. To jakie jest prawidłowe?
0: Dario?
1: M-obywatel.
0: To jest jedno słowo, M-obywatel. Ale no, byłeś blisko. Lećmy dalej, uważaj. Teraz coś zupełnie innej parafii. Marchew,
3: po prostu marchew.
4: Czy to jest coś do picia?
1: Nie.
5: Do jedzenia.
3: Marchewka jest do jedzenia, no właśnie co, no.
4: Królik.
0: Tak? Naprawdę?
4: Tak.
0: Słuchajcie, naprawdę, my nie podpowiadamy Wiktorowi.
4: Ja nic nie widzę.
0: Ja nie wiem, jak to zrobiłeś.
4: Ja używam swojego mózgu.
0: Lećmy, stówka...
1: Po prostu to bardzo intuicyjne, no.
0: Stówka tak. Już jest. Uwaga, kolejne słowo. Skuter.
4: Kurde, no i od razu mam w głowie, wiesz, którego skutera, tego śpiewającego.
3: How much is the fish?
4: Ale...
0: Daria, jakaś podpowiedź z twojej strony? Konie szalej.
1: Chodzi tutaj o... To jak można się poruszać.
4: Szybkość.
0: No zaliczamy. Daria powiedziała szybki.
4: No to
0: szybki,
4: przecież
0: szybkość.
4: No.
0: Jest okej, okay. No, jest tak, okej, okay. Zaliczamy
4: tak.
0: Macie już 2 stówki. Okej, okay, dobra, lećmy dalej, szybciutko. Matura. Słowo matura, z czym ci się kojarzy? Panie Wiktorze, szybciutko.
4: Matura, jak mówią, to bzdura.
0: Nie wierzę, tak.
4: Tak?
0: 300 wyważę i uwaga! Ostatnie słowo, czwartek. Dzisiaj jest czwartek.
1: Taki dobry.
4: Czy to jest ten najsławniejszy czwartek w całym kalendarzu?
6: Urodziny mojej mamy?
0: Właśnie.
4: No wiecie, który czwartek jest najfajniejszy. Nie,
0: odpowiada się tylko czwartek i skojarzenie Wiktora.
4: Tłusty.
0: Panie i panowie!
4: Tak.
0: Zgarniasz 400!
4: Wow.
0: Ej, mamy chyba rekord!
4: Kurczę!
0: Taki trudny wyraz. Droga Dario, jesteś?
1: Jestem.
0: 400 dla ciebie.
4: Ja jestem pod wielkim wrażeniem samego siebie.
1: Ja wiedziałam, że jak wybiorę Wiktora, to będzie dobrze.
0: A jakbyś wybrała mnie, to jakby było?
4: Zero.
1: Może by było 500.
0: Dokładnie.
1: Nie dowiemy.
0: Dokładnie, mogło być 500, ale jest naprawdę rewelacyjnie. Chyba to jest nasz rekord. Chyba nie, kiedyś już było.
4: Raz, tak.
5: Kama miała 400.
4: Tak. 5 jeszcze nie było.
0: Gratulujemy oczywiście.
4: Daria, kocham cię.
1: Nie mogę tak powiedzieć, ale tak.

0: Gramy dalej, w skojarzenia, uwaga. Mhm. Ja mówię Marcin Procki, a ty masz w głowie jaki wyraz?
1: No, wiadomo.
0: Wiadomości. Radio SK. To już za chwilę o 8.30.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Świeżo tutaj jest! Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Chcesz dać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Rzeszów, Księdza Jałowego 14. Telefon 17 864 13 99. www.cosinus.pl.
9: Kochanie, pojedźmy w Bieszczady do Wetliny.
10: W Bieszczady?
9: Och, taką mam ochotę na naleśnika giganta z jagodami.
10: Znów chodzi ci po głowie ten kultowy naleśnik ze schroniska aniołów.
9: Och, tak, jest przepyszny. Ale ty też masz tam swoje ulubione dania, na przykład te z dziczyzny. No, albo te pyszne żeberka. Pojedziemy?
10: No dobrze, zjadłbym coś dobrego.
11: Restauracja Schronisko Aniołów, Wetlina 113. Miejsce, które zawsze warto odwiedzić i zasmakować bieszczadzkich smaków.
9: Tego miejsca nie sposób ominąć.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gram.

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
3: Dziś termometry w Rzeszowie krośnie czy jaśle pokażą nam od 18 do 19 stopni w nocy, od 12 do maksymalnie 13 kresek. Uważajcie na opady deszczu. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Rejtana, Kopisto i Powstańców Warszawy.
2: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
1: Sponsorem programu był Decathlon.
4: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Polska ambasada w Katarze przypomina ważny apel. W tym kraju nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia pod hasłem nie podróżuj. Dyplomaci przypominają o tym po kolejnych atakach między Iranem a USA. Apel dotyczy także podróży tranzytowych przez Katar. Zamiast zadeklarowanej odzieży, marihuana. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt ponad 40 kg narkotyków. Były ukryte w przesyłkach kurierskich pochodzących z Kanady. Zacięty mecz? Nicenna wygrana. Polskie siatkarki 3-2 wygrały przed chwilą z reprezentacją USA. To w kolejnym meczu Ligi Narodów, a już jutro Polki zagrają z reprezentacją Brazylii.
5: Dzień dobry, witamy raz jeszcze, 8.31, 29 do 9.
6: Donosy wracają, znaczy się teraz to się nazywa sygnały. Możesz zostać sygnalistą używając M-Obywatela, ale również możesz to zrobić używając Messengera, Radia SK.
7: Ja chciałam donieść na swojego męża, że wyrzucił puszkę do zwykłych śmieci, a nie do naszej kaucjuszowej siatki.
8: Na żonę zawsze można liczyć.

0: 8.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9.
1: Tak.
0: No dobrze, dobrze. Aha, pozdrowienia dostaliśmy z nadmorza. Chodzimy, szukamy, zainspirowani tym, co mówiliście, że jest sporo bursztynów. Na razie znalezionych zero. Ale chodzimy, spacerujemy, jest fajnie.
1: Może teraz zainspirujemy kogoś, żeby się przeszedł do szpitala. Może południowego. Wczoraj wyszła pani minister, czy też ministra zdrowia. Mhm. Dostała od rządu, od Donalda Tuska ultimatum, że w 3 dni ma przygotować wielką reformę.
0: Szybko, tak. Szybciutko, 3 dni, super.
1: No i wczoraj ogłosiła. Najważniejsza, słuchaj, zmiana.
0: Dawaj.
1: Może niektórych zaboleć. Kwota 240 zł została podana jako górna granica zarobków lekarzy na godzinę. I podobno...
0: szaleństwo.
1: Więcej nie będzie można, tak żeby walić te 26 tysięcy, jak wczoraj słyszeliśmy, ktoś zarabiał na godzinę.
0: Bo zdarzały się takie trochę wyższe kwoty niż 240 za godzinę, okej. 240 teraz ma być tak i tyle, okej.
1: No i tymczasem...
0: No właśnie.
1: Lekarze po usłyszeniu tego newsa...
2: Już było dobrze! Chyba już było dobrze!
3: Jankes! Jankes! I Wiktor! Autopromocja!
4: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz! SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory! W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o 2:00. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wakacyjne świętowanie Wiaprak. Rodzice, mamy, tatusiowie. Wakacje się zaczęły. Zapraszamy do wspólnego świętowania w rodzinnej atmosferze. Przez 3 tygodnie czekają na was wyjątkowe okazje. W każdy weekend 30% rabatu na inne części menu. 12-12 lipca grill, 18-19 lipca pizza, 25-26 lipca kebaby. Zabierz rodzinę i przyjaciół i rozpocznij lato ze smakiem Turcji. Specjalna weekendowa oferta wakacyjna tylko w lokalu przy Rejtana 18 w Rzeszowie. Do zobaczenia, Wiaprak!

0: Smart TV LG AI, aż 75 cali, Qnet. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium. Aloha lato! Wskakuj do Parku Wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego na www.hotelswing.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
8: I po reklamie.

0: 34 lata. 34
1: to
0: lata temu. 92 rok. Drogie dzieci.
1: Właśnie przypomniałem sobie, że też to grałem, jak zaczynałem w radiu pracować.
0: Tatuś z mamusią tańczyli do tego.
1: Dziękuję ci bardzo. Ace of Base ze Szwecji w Radiu SK 12 minut i będzie z nami godzina 9.
0: Tak jest, a my dzisiaj szukamy sygnalistów, słuchajcie. Każdy może donieść na członka rodziny, na kolegę z pracy, na kogokolwiek.
2: Chciałbym zgłosić swojego kolegę Łukasza za to, że zamiast pójść na ryby, został w pracy do 19.
1: Ale kochany kolega.
0: O, doniesione. Lecimy dalej.
3: Panowie, chciałbym donieść na moją żonę. Pracuje zdalnie, obudziła się, włączyła komputer i znowu położyła spać, a ja musiałem iść do pracy.
1: Mówiliśmy już dzisiaj, że na żonę zawsze można liczyć, na męża też.
4: Ja bym chciał uprzejmie donieść, że jutro piątek. To mówiłem ja, Jarząbek. Radio SK.

0: To jest ten moment, kiedy i ja postanowiłem zostać sygnalistą.
1: Naprawdę?
0: I muszę donieść na kolegę swojego jednego.
2: Jestem za, a nawet przeciw.
0: Otóż?
2: Czy mówisz, masz na myśli mnie?
0: Po godzinie 9:00 Jankes ulatnia się z miejsca pracy. Ja opuszcza stanowisko. Uprzejmie donoszę.
2: Jutro będziemy w komplecie od godziny 6:00. Widzę, że rzeczywiście jeszcze z wami do godziny 10:00. Ja lecę w słusznej sprawie, no bo lecę do schroniska dla zwierzaków zawieźć dużą porcję karmy.
0: A ja zostaję w słusznej sprawie, będę ci grał hity na czasie, kiedy ty będziesz jechał.
2: Bardzo ładnie, dziękujemy.
0: Mam nadzieję, że wy się nigdzie nie oddalacie.
3: Jankes i Wiktor. Autopromocja.
4: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
6: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Kto zwalcza ból?
14: Fundary!
13: Kto?
14: Fundary!
15: Fundary!
16: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
19: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
6: A jak lemoniadę?
3: Też.
9: To poprosimy.
3: Ale co?
6: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
17: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
0: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
20: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
21: Wzmożony ruch w Rzeszowie na Rejtana, Piłsudskiego i Cieplińskiego, w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. Bus pasy obowiązują jeszcze do 9.30. Jeśli chodzi o prognozę, no to dziś uważajcie na opady deszczu, a w ciągu dnia termometry pokażą nam od 18 do 19 stopni.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: 9 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na Mierzei Wiślanej możliwa cofka. Służby monitorują sytuację oraz apelują o unikanie plaż i falochronów. W regionie obowiązują alerty drugiego stopnia. Powodem tej sytuacji jest silny wiatr, który wtłacza wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu. Wczoraj przez silny wiatr strażacy w całym kraju interweniowali ponad 2000 razy, a dwie osoby zostały ranne. Jak podkreśla Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, najtrudniejsza sytuacja była właśnie na Pomorzu.
24: Występują lokalne podtopienia, ale też mamy informacje o tym, że wysokie fale zagrażały również obiektom znajdującym się tuż przy linii brzegowej.
23: A dziś ostrzeżenia przed burzami i deszczem obowiązują w północno-wschodniej Polsce. Dwie osoby zatrzymane po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. W ubiegłym tygodniu do biura wynajmowanego przez Ukrainkę weszło dwóch mężczyzn, którzy mieli obrażać ją na tle narodowościowym. Zatrzymanym grozi rok więzienia. A mundial wchodzi w decydującą fazę. Dziś pierwszy ćwierćfinał. To między Francją a Marokiem.
25: To będzie rywalizacja dwóch drużyn, które błyszczą na tym turnieju. O ile forma Francuzów nie dziwi, to Marokańczycy udowadniają, że na stałe weszli do grona najlepszych drużyn świata. Z mundialu wyeliminowali już Holandię i Kanadę i chcą sprawić dzisiaj niespodziankę. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by tak się stało. Mówi trener reprezentacji Maroka Mohamed Ouahbi. Początek pierwszego ćwierćfinału o 22:00 czasu polskiego.
23: O czym informował reporter eski Michał Rawa.
26: Uprzejmie donoszę, że to 9:58. No właśnie, w M-Obywatelu nowa funkcja, można zostać sygnalistą. U nas też. Sprawdźmy, jak to działa. Ikonka mikrofonu na Messengerze i donosimy na rodzinę, na kolegów.
27: Ja donoszę na mojego męża za to, że po 12 latach małżeństwa dalej nie wytłumaczył mi, co to jest spalony. Dziękuję.
26: To jest bardzo proste, to jest jak ten jeden podaje do tego drugiego i ten drugi jest przed tym ostatnim, bo nie może być przed ostatnim, ale tylko w momencie kopnięcia, bo wtedy jest ta linia i jest spalony. No, proste, nie?

0: No dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero się obudzili, w końcu wakacje. A właściwie to chyba nie dzień dobry, tylko...
1: Buenos dias, señor Sierra.
2: Buenos Aires!
0: To wszystko dlatego, że mam informacje o językach obcych, która może sprawi, że zaczniecie się uczyć. Proszę się przygotować do tego newsa.
1: O, ja vengo preparado!
0: Otóż nowe badania pokazują, że osoby, które posługują się kilkoma językami obcymi, mają mózg młodszy, nawet o 13 lat. Co wy na to?
1: Alto, stop!
3: Radio SK. Reklama.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Ciche okna to jeden, klimatyzacja w cenie to drugi, gotowe gładzie trzeci, a to dopiero początek, bo mamy dla Ciebie Lwowska 33 powody, aby tu zamieszkać. Nasza nowa inwestycja w Rzeszowie to miejsce z widokiem na rozświetloną panoramę miasta. Zadbaliśmy o każdy detal, łącznie z komórką lokatorską na piętrze. Wybierz przemyślaną architekturę i zamieszkaj w centrum Rzeszowa. Lwowska 33, wybór, za który będziesz sobie wdzięczny. Szczegóły na lwowska33.pl.
7: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Beno. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W Paznokietki Kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości. A French? Zapewne dopłata. Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking. Paznokietki Kobietki. Paznokcie, które pokochasz. Łańcut Kościuszki 95.
9: I po reklamie.

0: Kocham nową funkcję mObywatela. Tak powiedzą sygnaliści i donosiciele. My też mamy taką funkcję, bo przecież jest ikonka mikrofonu w Messengerze i można się sprawdzić jako donosiciel.
1: Ja donoszę na moją żonę, że zamówiła sałatkę, a zjadła połowę mojego burgera.
0: To jest klasyka tematu. I to samo z tymi frytkami. Chcesz frytki? Nie. A potem, a daj frytkę, dlatego zawsze trzeba kupować te większe, bo zawsze weźmie. Kto jeszcze?
2: Siemanko Radio SK, ja chciałem donieść na tą ekipę, z którą jedziemy pod namiot. Kazali mi wstać o 5 rano, a wyjazd i tak rozpoczął się po 8. To jest skandal, to są wakacje. Tak nie możemy robić.
0: A to przypadkiem w tej ekipie nie ma zarządu Radia SK? Bo oni też nam każą wstawać o 5, żeby być na programie o 6.
3: Radio SK. Reklama.
4: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
5: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wakacyjne świętowanie Wiaprak. Rodzice, mamy, tatusiowie, wakacje się zaczęły. Zapraszamy do wspólnego świętowania w rodzinnej atmosferze. Przez 3 tygodnie czekają na Was wyjątkowe okazje. W każdy weekend 30% rabatu na inne części menu. 11-12 lipca grill, 18-19 lipca pizza, 25-26 lipca kebaby. Zabierz rodzinę i przyjaciół i rozpocznij lato ze smakiem Turcji. Specjalna weekendowa oferta wakacyjna tylko w lokalu przy Rejtana 18 w Rzeszowie. Do zobaczenia, Wiaprak.
9: Słyszycie? Jestem na egzotycznej wyprawie dookoła ptaki. O, papuga usiadła mi na ramieniu. Musicie to zobaczyć. Papugarnia Rzeszów zaprasza na wyprawę w krainę egzotycznych ptaków. U nas możesz je karmić i robić z nimi zdjęcia. Papugarnia Rzeszów w Galerii Rzeszów. Wejście od środka górnego parkingu. Godziny otwarcia znajdziesz na Facebooku. Lubisz świat egzotycznej przyrody? Polub nas. Papugarnia Rzeszów.
10: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypożyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
11: Kaufland, yes,

0: kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: Zapraszamy do świata doskonałego stylu. Szachmat w Jarosławiu. Szukasz idealnie skrojonego garnituru na ślub, ważne spotkanie lub wyjątkową okazję, a może eleganckiej sukienki, która zachwyci każdego? W salonie Szachmat znajdziesz modne fasony, wysoką jakość i profesjonalne doradztwo. Odwiedź nas przy ulicy Juliusza Słowackiego 25 w Jarosławiu. Szachmat. Garnitury i sukienki. Twój ruch do elegancji.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
5: I po reklamie.

0: Zatrzymujemy to granie, aby przekazać bardzo ważny donos.
1: Szefie, bo ja mam donos tutaj właśnie, bo chłopaki mnie namówili, żebyśmy po prostu wzięli piątek wolny i to jest... Oni kazali tak, że nas nie będzie. Nara.
0: A, no to wyjedźcie, bo my będziemy jutro, znowu od 6.
2: Jankes.
3: Jankes.
2: I Wiktor.
4: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Aloha lato! Wskakuj do Parku Wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego na www.hotelswing.pl.
4: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
5: Kochanie, pojedźmy w Bieszczady do Wetliny.
6: W Bieszczady?
5: Och, taką mam ochotę na naleśnika giganta z jagodami.
6: Znów chodzi ci po głowie ten kultowy naleśnik ze schroniska aniołów.
5: Och, tak, jest przepyszny. Ale ty też masz tam swoje ulubione dania, na przykład te z dziczyzny, no albo te pyszne żeberka. Pojedziemy?
6: No dobrze, zjadłbym coś dobrego.
7: Restauracja Schronisko Aniołów, Wetlina 113. Miejsce, które zawsze warto odwiedzić i zasmakować bieszczadzkich smaków.
5: Tego miejsca nie sposób ominąć.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JT8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JT8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
17: Od 15 do 16 stopni na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśla. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. Dziś też jeszcze uważajcie na opady deszczu, a w nocy 12 powyżej zera. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana, Piłsudskiego i Kopisto.
16: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Za godzinę spotkanie Naczelnej Rady Lekarskiej z ministrem zdrowia. Omawiane będą ogłaszane wczoraj propozycje reform, a jak wynika z naszych rozmów z lekarzami, podchodzą oni do nich sceptycznie. Michał Rawa ze szczegółami. Dzień dobry, Michale.
0: Jestem, dzień dobry. Jak podkreśla Jakub Kocikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, to potrzebne zmiany, ale brakuje takich, które odczują pacjenci.
13: Te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala, czyli pójdą na pokrycie długu.
0: Jak dodaje, część zmian zaproponowanych przez minister zdrowia to znane już wcześniej propozycje, które na razie nie doczekały się konkretów.
18: To przypomnę, minister zdrowia zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnych wynagrodzeń dla lekarzy czy pilnowanie ich grafików pracy. Służby w gotowości, bo na Mierzei Wiślanej wciąż mocno wieje. Wiatr może wtłaczać wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu, dlatego możliwe są podtopienia. Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim zapewnia:
19: monitorujemy tą sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
18: A dziś alerty przed burzami i ulewami obowiązują od Warmii, Mazur przez Podlasie, Mazowsze po Lubelszczyznę. 3-kilogramowe sztabki złota, warte około 1,5 miliona złotych. Wykryli je funkcjonariusze podczas kontroli na przejściu granicznym w Krościenku. Próbowała je nielegalnie wwieźć obywatelka Ukrainy.
20: Złoto zostało zabezpieczone do dalszego postępowania.
18: Nam przekazuje nam Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, która przypomina też, że przekraczając unijną granicę, należy zgłosić nie tylko sztabki złota, ale też na przykład czeki czy weksle.
21: Sprawdzamy listę obecności. Hity na czasie od Sombra, jest Another 54 Ultra, jest Alex Warren, też będzie Marlon Hofstadt i I Light, czyli świeżynka. Też będzie. No w końcu wszystkie hity zaczynają się wesce. Na początek numer 1 w Polsce, Gibbs Kukon, Ty Masz, Michu Sobkowski, witajcie.

0: obiecane Talk to You, czyli Another i 54 Ultra na naszej antenie. Jakie to było dziwne wczoraj wieczorem i w nocy, co? Że żadnego mundialowego meczu, bo sporo osób chyba się zdziwiło, bo od początku mundialu takiej sytuacji nie było. I to nie tylko zdziwili się ci oglądający, ale również ci, w których w domach się ogląda, że nie będą mieli tych 2 godzin wolnego, bo ktoś inny w domu będzie oglądał, albo że telewizor nie będzie zajęty. No tak czy inaczej, taka sytuacja, żeby nie było wątpliwości, jeszcze będzie miała miejsce. Będą przerwy 2 dni, 12 i 13 lipca po ćwierćfinałach i 16 i 17 lipca po półfinałach. Tak wam daje znać, żebyście się mogli mentalnie przygotować. Czy w tych ćwierćfinałach będzie sędziować, albo w ćwierćfinałach i w którymś z półfinałów Szymon Marciniak? Tego jeszcze nie wiemy. Mówi się o ćwierćfinale Norwegia-Anglia, ewentualnie o jednym z półfinałów. Jeśli chodzi o finał, to już raczej nie. Nie wiadomo, ale jak tylko będziemy wiedzieć, no to damy znać, że Polak jeszcze wciąż na mundialu w Ameryce Północnej. Za chwilę Alex Warren, a później Kygo, Khalid i Rufin. A, jeszcze jedna dobra wiadomość. Polskie siatkarki w Lidze Narodów wygrały z dotychczasowymi liderkami, czyli ze Stanami Zjednoczonymi 3-2.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W czasie, gdy kibice śledzą wyniki Mistrzostw Świata, w Cupra Studio Rzeszów pojawił się wynik, który robi równie duże wrażenie. Nawet 45 tysięcy złotych rabatu na nową Cuprę Formentor. To doskonała okazja, by wybrać SUV-a o sportowym charakterze, wyrazistym designie i osiągach, które dostarczają emocji każdego dnia. Nie czekaj do ostatniego gwizdka. Odwiedź Cupra Studio Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D i poznaj szczegóły oferty.
7: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
8: Makaron Leon Etmak 250 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk. Jogurt Duet Jowi 350 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Rzeszów, Księdza Jałowego 14. Telefon 17 864 13 99. www.cosinus.pl.
10: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś?
14: W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
13: A French? Zapewne dopłata.
14: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
13: Paznokietki kobietki. Kobietki, paznokcie, które pokochasz.
14: Łańcuch Kościuszki 95.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Marlon Hofstadt, uznana marka, jeśli chodzi o trans, house i w ogóle w świecie DJ-skim wzięty pan, który ma dla nas zupełnie nowy numer, który nazywa się I Like, a ja tylko przypomnę, że ten pan pojawi się na tegorocznym Audio River, a ja tylko przypomnę, że karnety na tegoroczny Audio River do wzięcia dzisiaj w imprezce po godzinie 18. Marlon Hofstadt, szanowni państwo, bardzo

0: od lat. Prawdziwa manufaktura hitów. Jeden z hitów zawsze na czasie od Pink. To Sober na naszej antenie. Za chwilę wrócimy do fajnej muzy. Będzie Juste, Jack, Styli, John, Turn the Lights Off. A później między innymi mogę obiecać, że do godziny 11 wesce na pewno Bledka i Tańcz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
1: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Serek Almette 150 gramów. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kiełbasa bez osłonki JBB. Jedyne złoty 99 za 100 gramów.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
10: Pamiętasz te chwile, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki. Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro.
11: Zapraszamy do świata doskonałego stylu. Szachmat w Jarosławiu. Szukasz idealnie skrojonego garnituru na ślub, ważne spotkanie lub wyjątkową okazję? A może eleganckiej sukienki, która zachwyci każdego? W salonie Szachmat znajdziesz modne fasony, wysoką jakość i profesjonalne doradztwo. Odwiedź nas przy ulicy Juliusza Słowackiego 25 w Jarosławiu. Szachmat. Garnitury i sukienki. Twój ruch do elegancji.
12: Ciche okna to jeden, klimatyzacja w cenie to drugi, gotowe gładzie trzeci, a to dopiero początek, bo mamy dla Ciebie Lwowska 33 powody, aby tu zamieszkać. Nasza nowa inwestycja w Rzeszowie to miejsce z widokiem na rozświetloną panoramę miasta. Zadbaliśmy o każdy detal, łącznie z komórką lokatorską na piętrze. Wybierz przemyślaną architekturę i zamieszkaj w centrum Rzeszowa. Lwowska 33, wybór, za który będziesz sobie wdzięczny. Szczegóły na lwowska33.pl.
11: Szukasz niezawodnego sprzętu na wyprawy w teren? Odwiedź sklep Dzika Pasja w Zaczerniu przy ulicy Zaczernie 1D przez 4. Znajdziesz u nas szeroki wybór odzieży outdoorowej, sprzęt myśliwski, noktowizory, termowizory i wiele więcej. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9 do 17, w sobotę od 8 do 13. Produkty objęte wymogiem pozwolenia są dostępne tylko dla osób je posiadających. Więcej informacji na www.dzikapasja.pl i naszym Facebooku.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Marzysz o własnym domu w Rzeszowie? Odkryj osiedle Pasadena od Texon Development. Kameralna inwestycja domów jednorodzinnych przy ulicy Budziwojskiej, zaprojektowana z myślą o komforcie całej rodziny. Już wkrótce gotowa do odbioru. Dwukondygnacyjne domy w zabudowie szeregowej, oddzielone garażami, zapewniają pełną prywatność. Przestronny salon z wyjściem na taras i ogródek oraz oddzielna kuchnia i strych. A w pobliżu szkoła, przedszkole i sklepy. Osiedle Pasadena. Wasz idealny dom. Więcej na development.texon.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

0: Zdolna polska wokalistka, czyli Bledka, i tańczy na antenie Radia SK tuż przed godziną 11. A propos, to mogę powiedzieć, że inna, ale też zdolna polska i znana wokalistka ma dziś wieczorem nas czymś muzycznie zaskoczyć. I jak już nas czymś muzycznie zaskoczy, to czym nas muzycznie zaskoczy, to my wam zagramy to dziś na antenie Radia SK. Nic więcej powiedzieć nie mogę, bo mnie zwolnił jak nic, a tego bym bardzo nie chciał. Tame Impala i Jenny, Dracula w remiksie. Tak rozpoczniemy kolejną godzinę hitów w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Szukasz samochodu, który łączy nowoczesny design, oszczędność i dynamikę? Krosno ma na to odpowiedź. Już od 6 lipca zapraszamy do nowego punktu sprzedaży samochodów marki BYD. Odkryj zaawansowane hybrydy i modele elektryczne, które zmieniają Twoje codzienne podróże. Odwiedź nas w Krośnie. BYD Autonics, ulica Bieszczadzka 29, Galeria Vivo.
6: Słyszycie? Jestem na egzotycznej wyprawie dookoła ptaki. O, papuga usiadła mi na ramieniu. Musicie to zobaczyć. Papugarnia Rzeszów zaprasza na wyprawę w krainę egzotycznych ptaków. U nas możesz je karmić i robić z nimi zdjęcia. Papugarnia Rzeszów w Galerii Rzeszów. Wejście od środka górnego parkingu. Godziny otwarcia znajdziesz na Facebooku. Lubisz świat egzotycznej przyrody? Polub nas. Papugarnia Rzeszów.

0: Cena sprzed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
5: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 31 lipca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, Divers, Sport Centrum Regatta, Restauracja Szpejk lub w salonie Sony Center. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
6: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
13: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
14: W najbliższym czasie na upały w regionie się nie zanosi. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle dziś około 19-20 stopni, w nocy 12 na plusie. A jeśli gdzieś wychodzicie, lepiej weźcie ze sobą parasole. Dziś uważajcie na opady deszczu, jutro około 20 kresek.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
15: Przez całe wakacje zbieramy dla Was w Esce najlepsze letnie propozycje, a robimy to w ramach Eska Summer City. Tomasz Witek, witajcie. A teraz zaglądamy do Krzemienicy koło Łańcuta, bo tam już 2 sierpnia rusza patriotyczny bieg pod hasłem Hołd im oddajmy. A w tym roku na uczestników czekają trasy na dystansie 5 i 10 km. Ale poza biegami będzie też coś jeszcze, mówi Wojtek Peszko, organizator biegu.
16: Będzie 20 kilka metrów, może 30 metrów. Tyrolki dla dzieciaków, będą dwa mosty linowe, także będzie tor przeszkód taki duży dla dzieciaków, będzie naprawdę masę atrakcji, oprócz tych wszystkich naszych takich, że tak powiem, sportowych wyczynów. Będziemy mieć coś dla ducha, w klimacie wszystko właśnie patriotyzmu, ale troszeczkę folku, a naprawdę warto przyjść na nasze koncerty.
15: Pamiętajcie, impreza rusza 2 sierpnia przy zespole szkół w Krzemienicy, koło Łańcuta.
13: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
17: 11 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Agenci CBA weszli do Szpitala Południowego w Warszawie. To na polecenie prokuratury, która wyjaśnia nieprawidłowości w szpitalu, w tym kwestie zarobków byłego koordynatora SOR-u i utworzenia przez niego tak zwanego saloniku VIP w szpitalu.
18: Na przykład zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
17: Mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala. A w tej chwili powinno rozpoczynać się spotkanie minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Tematem proponowane zmiany w ochronie zdrowia. Przed budynkiem resortu jest reporterski Jakub Krzyżak.
19: Tak jest, dzień dobry.
17: Dzień dobry, Jakub. Czy możemy spodziewać się szeregu uwag od lekarzy?
19: Dokładnie. Izba stoi na stanowisku, że zaproponowane wczoraj przez resort zmiany są kosmetyczne. Ministerstwo proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też też ograniczyć czas pracy do maksymalnie 2 etatów. Medycy oceniają, że to może zniechęcić ich do pracy w publicznych placówkach. Jednocześnie przypominają, że takie propozycje wcale nie są nowe, bo pojawiły się już w ubiegłym roku.
17: Na mundial wchodzi w decydującą fazę, ruszają ćwierćfinały. W pierwszym Maroko zagra dziś z Francją. Do rozegrania na Mistrzostwach Świata zostało w sumie 8 spotkań, wśród nich to najważniejszy finał. W jego przerwie zapowiada się wielkie muzyczne show. FIFA właśnie ogłosiła kolejną gwiazdę, będzie nią Justin Bieber, a wystąpią też Madonna, Shakira i BTS.
20: A w tej godzinie wystąpią przed Państwem Dawid Podsiadło z numerem Sezon na przykład. Będzie też Roxy i White 2115, czyli Chciałem Ciebie Więcej. Przypomnę numer to ATB. Będzie też Bibi Rexa i David Guetta, czyli Sad Girls. A na początek Jenny i Tame Impala Dracula w remiksie. Jedenasta dwie w SC już grają. Michu Sapkowski, witajcie.

0: ATB i Ecstasy na naszej antenie. Dosłownie 3 dni temu na swoje sociale ATB wstawił zdjęcie ze swoją żoną, pisząc 10 lat razem, 8 lat po ślubie, ona jest moją prawdziwą Ecstasy. To znaczy ekstazą, ale ciężko to przetłumaczyć dobrze na język polski, więc zostańmy, że ona jest jego Ecstasy. Wcześniej u nas Roxy White 2115, chciałam Ciebie więcej. Czy byliście już na story.sk.pl? SK Story, nasz nowy multimedialny magazyn w lipcowym wydaniu, bardzo, bardzo dużo o Roxy, a także no, wyjątkowy, bo to się bardzo rzadko zdarza, żeby razem z Kevinem udzielała wywiadów, a tak się stało. Story.sk.pl, polecajka. Za chwilę Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, czyli nareszcie Wesse, a później The Spa. Sito, szanowni państwo, Luis Fonsi, Daddy Yankee.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na SK.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedasz, to w euro!
10: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
11: Makaron Leon Ekmak 250 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk. Jogurt Duet Jowi 350 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk.
10: Delikatesy.

0: mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolan.com.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media
5: Ciche okna to jeden, klimatyzacja w cenie to drugi, gotowe gładzie trzeci, a to dopiero początek, bo mamy dla Ciebie Lwowska 33 powody, aby tu zamieszkać. Nasza nowa inwestycja w Rzeszowie to miejsce z widokiem na rozświetloną panoramę miasta. Zadbaliśmy o każdy detal, łącznie z komórką lokatorską na piętrze. Wybierz przemyślaną architekturę i zamieszkaj w centrum Rzeszowa. Lwowska 33, wybór, za który będziesz sobie wdzięczny. Szczegóły na lwowska33.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: można, to wiem.
1: Eska.
2: Hity na czasie.
1: Na lato.
3: Aj.

0: tym właśnie numerem Zara Larsson skończyła swoje show podczas tegorocznego openera Midnight Sun na naszej antenie. No i z tego, co widzę po relacjach, to się podobało. Jej chyba też się podobało, bo w pewnym momencie nawet przerwała koncert i zrobiła sobie z publicznością openera selfiaczka. Zara Larsson przed chwilą w Radiu SK. Za chwilę gramy dalej. Będzie również świetna festiwalowo i koncertowo Rita Ora. Let You Love Me. A później Damiano Dawid.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak tam wakacje?
9: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem!
8: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
9: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe! Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów!
8: Czyli można poczuć Podkarpacie?
9: Dokładnie! I łatwo tam dojechać! Autostradą, koleją i MPK Rzeszów!
8: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa, w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
10: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30M Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
11: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
12: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
13: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
14: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
17: I po reklamie.
18: SK.
19: Sponsorem programu jest Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.

0: Ja bardzo proszę, powolutku z tym ostatnim dniem lata, dobra? Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Ostatni dzień lata, ostatni hit w przedpołudniowej jesce to Gibbs, Ego i For Money. Popołudnie z Eską po godzinie 12. Na sam początek coś od Avicii'ego u nas.
1: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Ketchup Kotlin od 420 do 450 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Ser Rycki Edam. Jedyne 2,99 za 100 gramów.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
5: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
6: Zapraszamy do świata doskonałego stylu. Szachmat w Jarosławiu. Szukasz idealnie skrojonego garnituru na ślub, ważne spotkanie lub wyjątkową okazję, a może eleganckiej sukienki, która zachwyci każdego? W salonie Szachmat znajdziesz modne fasony, wysoką jakość i profesjonalne doradztwo. Odwiedź nas przy ulicy Juliusza Słowackiego 25 w Jarosławiu. Szachmat. Garnitury i sukienki. Twój ruch do elegancji.
7: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Rzeszów, Księdza Jałowego 14. Telefon 17 864 13 99. www.cosinus.pl.
8: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 31 lipca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, Divers, Sport Centrum Regatta, Restauracja Szwejk lub w salonie Sony Center. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
9: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
10: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
11: To będzie ostatnia reklama.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
16: Od 19 do 20 stopni na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy jaśnie jeszcze dziś, uważajcie na opady deszczu, w nocy 12 na plusie, jutro około 19-20. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Kopisto oraz Powstańców w Warszawie.
15: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Chcemy usłyszeć konkrety, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. W Ministerstwie Zdrowia trwa spotkanie prezesa NIL z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą. Tematem spotkania są propozycje zmian w ochronie zdrowia, a śledzi je nasz reporter Jakub Krzyżak.
18: Tak jest. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zadeklarował przed wejściem na spotkanie, że środowisko będzie wspierać kompleksową reformę ochrony zdrowia, ale to, co przedstawiło ministerstwo do tej pory, to jedynie ogólne propozycje, podkreśla prezes NIL Łukasz Łukasz Jankowski.
0: Przynosimy dzisiaj do ministerstwa również nasze postulaty. Mówiliśmy o odpolitycznieniu systemu ochrony zdrowia. Chcemy rozmawiać o limicie czasu pracy.
17: A Ministerstwo Zdrowia proponuje m.in. także limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć czas pracy do maksymalnie 2 etatów. Nie żyje Bonnie Tyler. Brytyjska piosenkarka miała 75 lat. Zmarła w portugalskim szpitalu po komplikacjach związanych z pilną operacją jelit. Przez ostatnie tygodnie przebywała pod opieką lekarzy. Bonnie Tyler była znana m.in. z takich hitów jak Total Eclipse of the Heart czy Holding Out for a Hero. A więcej o artystce i o jej karierze piszemy na sk.pl. Puma grasuje w zachodniopomorskich lasach. Drapieżnika zauważono w gminie Polanów, niedaleko Koszalina. Służby zostały postawione w stan gotowości.
12: W chwili obecnej staramy się zlokalizować, namierzyć dokładnie to zwierzę i podjęte będą działania przez firmę taką wyspecjalizowaną, która zajmie się odłowieniem, oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość.
17: Powiedziała SC Justyna Plucińska z Urzędu Miejskiego w Polanowie.
19: O, jak włączę mikrofon, to będzie mi łatwiej mówić, mam wrażenie. Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated w tej godzinie na pewno. Tak samo jak Shakira i Burna Boy, czyli Die Die. Oficjalny numer związany z Mundialem 2026. Teraz Avicii, Michu Sotkowski, witajcie. 12:02 na Z.

0: Toxic, czyli Britney Spears w Radiu SK. Czekolada nie jest toksyczna, prawda? A tona czekolady? Taka zjedzona na raz? Nie, to niemożliwe, wiem. Słuchajcie, bardzo ciekawe dane wczoraj wypuścił Eurostat. To a propos wiedzy kompletnie bezużytecznej, chociaż może nie tak kompletnie bezużytecznej. A propos największych eksporterów w Unii Europejskiej, eksporterów poza Unię, właśnie eksporterów czekolady. Na pierwszym miejscu Niemcy, prawie 200 tysięcy ton, na drugim Holandia 111 tysięcy ton, a Polska 99 tysięcy ton eksportowanej czekolady poza Unią Europejską na miejscu trzecim. Ja apeluję o rządowy zakaz eksportu, mi się to bardzo nie podoba. Wszystkie rynkowe nadwyżki czekolady powinny być kierowane do mnie. Dobra, podzielę się z tobą. To z bakaliami dla ciebie, okej? Okay? Bo nie lubię. Summer Back to Friends West za moment, a później Shakira i Burna Boy. Daj, daj. Radio
1: SK. Reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Kochanie, pojedźmy w Bieszczady do Wetliny.
4: W Bieszczady?
3: Och, taką mam ochotę na naleśnika giganta z jagodami.
4: Znów chodzi ci po głowie ten kultowy naleśnik ze schroniska aniołów.
3: Och, tak, jest przepyszny. Ale ty też masz tam swoje ulubione dania, na przykład te z dziczyzny. No, albo te pyszne żeberka. Pojedziemy?
4: No dobrze, zjadłbym coś dobrego.
5: Restauracja Schronisko Aniołów, Wetlina 113. Miejsce, które zawsze warto odwiedzić i zasmakować bieszczadzkich smaków.
3: Tego miejsca nie sposób ominąć.
6: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
7: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850-0260. NSB Rzeszów, klucz do twojej kariery.
8: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie bez granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
9: Mistrzostwa Świata to walka o każdy punkt. A co powiesz na wynik, który już dziś jest przesądzony? 3-0 dla Kupry. Pierwszy gol 0% prowizji. Drugi gol 0% oprocentowania. RRSO 1,5%. I hat-trick 0% wpłaty własnej. To oferta, która nie zostawia szans konkurencji. Wsiądź do nowej Kupry i poczuj emocje godne finału Mistrzostw Świata. Zapraszamy do Kupra Studio Rzeszów, ulica Lubelska 50D.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
12: I po reklamie.

0: Eminem i Rihanna. Co to jest za duet? The Monster. Hity na czasie po godzinie 12. Za chwilę trochę bardziej energetycznie, trochę bardziej tanecznie Thomas Gray i Rumors. O wiele bardziej energetycznie w piątki i w soboty w nocy. Wtedy to SK Live Remix na naszej antenie. Przypomnę, jutro od 20 w nocy z soboty na niedzielę o ten północy. No i oczywiście w naszej apce jest stream SK Live Remix. Teraz szaleje tam Kygo. Za chwilę Thomas Gray, a później Sanach u nas.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
16: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
17: Uczę się włoskiego.
16: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
19: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
20: Budujesz dom i szukasz stolarki na lata?
21: To wpadnij do Ferdo w Rzeszowie.
20: Jako autoryzowany salon premium Oknoplast gwarantujemy doskonałe rozwiązania. Energooszczędne okna, drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, bramy garażowe czy rolety.
21: Bezpłatny pomiar, doradztwo ekspertów i certyfikowany montaż. Z nami zamkniesz stan surowy w jednym miejscu.
20: Ferdo Rzeszów, Aleja Sikorskiego 45D.
21: Ferdo. Przestrzeń, światło, perfekcja. Sprawdź na ferdo.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
24: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
23: A, no i merci bardzo.
25: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Temper City, Self-Aware of Radio SK, tuż przed godziną 13, po 13 kolejna godzina pełna hitów na czasie. Na początek ten, który ma pojawić się podczas mundialu i pewnie zaśpiewać też. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
2: Reklama.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o, w Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski, 1 litr, 5,99. A Pepsi, 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 4.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
13: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
14: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
15: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska. Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello. Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
15: Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie, średnio 19 stopni. Do końca dnia przewaga chmur, jeszcze cały czas niewykluczone opady deszczu. W nocy 12 na plusie, jutro od 19 do 20. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Cieplińskiego i Rejtana.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. jubilersezam.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
20: Eska nie pozwoli wam przegapić żadnej dobrej wakacyjnej imprezy. Od tego macie Eska Summer City. Tomasz Widak, witajcie. Na dobry początek zabieram was na wycieczkę do Oleszyc, bo tam już 19 lipca rusza druga edycja rajdu Komara. Podczas tej imprezy będziecie mogli obejrzeć kultowe jednoślady wyprodukowane do 1995 roku. Od Komarów i Rometów aż po kultowe Simpsony, mówi Andrzej Bogusz, organizator imprezy.
21: My mówimy o naszych pojazdach typu WSK, Romet, Simpson. Wszystko to, co jeździło w minionych czasach PRL-u na naszych drogach i my to wskrzeszamy, żeby każdy mógł po prostu przyjechać do nas i przyjechać te 85 km po malowniczej trasie Roztocza Wschodniego, czyli Ziemi Lubaczowskiej.
20: Jeżeli macie w garażu jedną z takich maszyn, zapiszcie się koniecznie na ten rajd. Szczegóły macie na stronie rajdkomara.eoleszyce.pl.
22: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
23: Minęła 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Podejrzany przedmiot i akcja służb w centrum Kielc. Przed bramą Wojskowego Centrum Rekrutacji przy ulicy Wesołej ktoś zostawił podejrzany odbiornik radiowy.
24: Na miejscu pracują policjanci, w tym funkcjonariusze z nieetatowej grupy rozpoznania miniarsko-pirotechnicznego. Obecnie wykonywane są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i sprawdzenie pozostawionego przedmiotu.
23: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Ulica Wesoła w obrębie znaleziska jest zablokowana. Wyrok za szpiegostwo dla rosyjskiego małżeństwa. Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał Igora R. na 7 lat więzienia, a jego żonę Irinę na 3 lata. Para była oskarżona o udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie informacji szkodzących Polsce. Igor R. odpowiadał także za wysłanie paczki z bombą kumulacyjną.
25: Gromadził dane dotyczące m.in. charakterystyk i czynności podejmowanych przez znanych mu ustalonych rosyjskich działaczy opozycyjnych. Gromadził dane dotyczące osób, instytucji i organizacji świadczących pomoc rosyjskim działaczom opozycyjnym.
23: Mówi sędzia Ewelina Pałgan-Witek. Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024 roku. Od tego czasu przebywali w areszcie. Nowy mieszkaniec warszawskiego zoo. Na świat przyszedł tam źrebak konia Przewalskiego. To jedna z najstarszych żyjących ras koni, która w naturze wyginęła w latach 60. Zoo ogłosiło plebiscyt na imię dla malucha. To musi zaczynać się na literę S. A propozycje można zgłaszać do wtorku.
0: S jak... Eska! Oczywiście, że tak. Simza ma być w tym roku na Audio River, będzie na pewno. No to zagram numer Fire Fire, z którego znacie go na pewno. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, dosłownie za 3,5 minuty, które spędzimy w towarzystwie Beauty and the Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj, 13:02 na zegarach, w Esce już grają. Michu, witajcie!

0: Bausa. Magnetic. Hity na czasie po godzinie 13 w Radiu SK. Za chwilę będzie Miles Smith, a później Dawid Podsiadło na antenie Radia SK. Można pomóc, więc pomagam. Kocham takie historie. Słuchajcie, chłopak imieniem Jakub szuka w sieci dziewczyny pracującej na tegorocznym openerze w biurze rzeczy znalezionych. Bo Jakub zgubił na oko okulary i jak poszedł do tego biura, to okularów tam nie było, ale ta dziewczyna dała mu swoje jednodniowe soczewki o identycznej wadzie. Przeznaczenie, co? I pół godziny mu je zakładała, bo on nigdy wcześniej to był jego pierwszy raz. I on teraz jej szuka, pisząc: odezwij się, słodkie, co? Mam nadzieję, że mu się uda. No i pewnie swoją drogą Jakub chciałby uskutecznić tak zwany antyrewanż. Antyrewanż, czyli ona mu coś założyła, a on by z chęcią coś z niej zdjął. Tak, tak, Sapkowski, wiem, będziesz się smażył w piekle. Ale przynajmniej ciepło będzie.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne świętowanie Wiaprak. Rodzice, mamy, tatusiowie. Wakacje się zaczęły. Zapraszamy do wspólnego świętowania w rodzinnej atmosferze. Przez 3 tygodnie czekają na Was wyjątkowe okazje. W każdy weekend 30% rabatu na inne części menu. 11-12 lipca grill, 18-19 lipca pizza, 25-26 lipca kebaby. Zabierz rodzinę i przyjaciół i rozpocznij lato ze smakiem Turcji. Specjalna weekendowa oferta wakacyjna tylko w lokalu przy Rejtana 18 w Rzeszowie. Do zobaczenia, Wiaprak!
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Link

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250.

wymiania maksymalnie jedno gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. I po reklamie.

0: Carly Rae Jepsen na antenie Radio SK i Call Me Maybe. Tak teraz przeglądam Camouflage, Jay Bruce, Ridiculous, Happy Hardcore Remix. Mnóstwo remixów tego numeru krąży po sieci. Czy któryś pojawi się jutro albo pojutrze w ramach SK Live Remix? Tego nie wiem, ale wiem, że będzie pysznie jutro od 20 w nocy z soboty na niedzielę od północy. Bardzo dobre EDM-owe taneczne granie tak w sam raz na weekendowe bunga bunga. Oczywiście w naszej aplikacji nie trzeba czekać na piątek czy na sobotę, tylko można odpalić. Ona działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Alex Warren w Radio SK. Po krótkiej przerwie później Ariana Grande i Zed.
1: Radio SK. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
4: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
5: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
7: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Ale duża.
16: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
16: To do Media Expert.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
19: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
21: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a

0: oficjalnych mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA. Dziś pierwszy z ćwierćfinałów. Francja podejmuje Maroko, czy też Maroko podejmuje Francję. No w każdym razie, ktokolwiek by nie wygrał, i tak się najbardziej cieszą szklarze w Paryżu. Oni na pewno jutro będą mieli pełne ręce roboty. Za chwilę wróć na luz. Kasia Węsierska, Michał Hanczak i kolejne hity na czasie. Będzie na przykład Lady Gaga, Michu Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 po 18. Cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmy.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu Twojej firmy BIG będzie przypominać Twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
19: Średnio 19 stopni na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Jeszcze dziś niewykluczono opady deszczu. Uważajcie, w nocy 12-13 stopni maksymalnie. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana Piłsudskiego Kopi stoi powstańców w Warszawie.
18: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
20: To jest wasz codzienny zbiór letnich imprez. Z nami wiecie, gdzie wyskoczyć, żeby przeżyć coś fajnego. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli chodzi o przeżycia, to w tym tygodniu kierunek 1, sława w województwie lubuskim. Wystartował festiwal Rapstacja. Dzisiaj na scenie pojawi się gość, który dwukrotnie rozgrzał Stadion Narodowy. Przed nami występ Maty. Na Rapstacji dzisiaj zagra też Kuban, Chivas, Jan Rapowanie czy Kini Zimmer. Na miejscu jest nasz człowiek Mati Fuczyło, który na eskowym Instagramie pokazuje wam, co się dzieje na Rapstacji. A teraz mam już imprezę na zakończenie wakacji. W Warszawie będzie można usłyszeć kultowy nowe hity sprzed lat. Przed nami Hype Summer Festival. Na scenie pojawi się m.in. słynna ekipa Ozon, czyli autorzy Numa Numa Jej. Będzie też Morandi, czyli gość, który stworzył takie hity jak Angels czy Save Me. Na tej imprezie zagra też Akcent, czyli artysta znany z wielkiego hitu Kylie, który gramy w Radiu SK.
0: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
16: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prawie 2 godziny trwały rozmowy Naczelnej Izby Lekarskiej z resortem zdrowia. Spotkanie dotyczyło planowanych zmian w ochronie zdrowia. Minister zdrowia i szef NIL Łukasz Jankowski mówili po spotkaniu o nowym otwarciu. Rozmowy przebiegły w przyjaznej atmosferze, ale jak ocenił prezes NIL, zabrakło konkretów.
21: Na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów.
16: Z kolei konkretem, które powtórzyły obie strony, jest na pewno powstanie specjalnego zespołu, który zajmie się ustawą o izbach zawodowych i o zawodzie lekarza. Obie strony zgadzają się co do limitów wynagrodzeń lekarzy, trzeba teraz ustalić tylko ich poziom. Ewakuacja mieszkańców kamienicy w Bydgoszczy. 9 osób musiało opuścić budynek przy ulicy Sienkiewicza. Podczas prac budowlanych osunął się fragment ściany kamienicy. Na miejscu pracują służby i nadzór budowlany, który sprawdza stan budynku, a mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.
22: Dziś mam urodziny i taki prezent mnie czeka. Nie mogę wejść do mieszkania.
23: Byłam poza domem i też po prostu dostałam zdjęcie, że się wali tutaj brama i kamienica i przyjechałam. No i...
24: Nie wpuszczają do środka?
23: Nie. Czekamy na decyzję, bo tam wszystkie służby debatują.
16: A z mieszkańcami kamienicy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Pan Józef po raz kolejny nie zdał matury. 87-latek z Kalisza, najstarszy maturzysta w Polsce, do egzaminu podchodził 3 raz. Najbliżej był zdania matury z matematyki. W tym przypadku pan Józef zapowiedział, że złoży odwołanie. A jak sam przyznał, nad kolejnym podejściem do matury za rok jeszcze się zastanowi.
25: Wrzuć na luz.
26: Wrzuć na luz.
25: Wrzuć na luz.
26: Wrzuć na luz.
27: W Radiu SK.
28: Ale w kategorii determinacja i dyscyplina pan Józef w naszych sercach zdał absolutnie każdy egzamin dojrzałości.
6: Nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie
28: bohatera w tym przypadku.
6: Bohaterem to jest ten, kto powie swoim pracownikom iście już do domu.
28: Zapraszamy. Bądźcie pierwsi i dajcie nam zdać głosówkami na Messengerze, jak poszło. 3 minuty po 14.
6: Kasia Węsierska i Michał Hanczak, witajcie.

0: A przepraszam, bo tam jeszcze padło ważne zdanie. Love is the answer. Miło się z odpowiedzią.
1: A słuchacze się będą odzywać na Messengerze Radia SK. Ja myślę, że my możemy sobie w zasługi wpisać to, że namawialiśmy, no i namówiliśmy.
2: Ale każdy szef się obrazi za taką namowę, bo proponowaliśmy, żebyście wcześniej wypuścili pracowników do domu. Ania?
3: Słuchajcie, mi poszło wybornie, bo właśnie wyszłam z pracy i rozpoczęłam swój 3-tygodniowy urlop.
1: Ulala,
2: z jednej strony gratulujemy, tygodnie. Z drugiej strony tak fajnie, a nie fajnie. No, 3 tygodnie urlopu, fajnie, naprawdę.
1: Ale
2: dobrze
1: na pewno,
2: o tym powiedziała światu.
1: Na pewno dostanie po kieszeni przez te 3 tygodnie. Wiesz, no 3-tygodniowy urlop, przecież kogo na to stać?
2: No jest też Patrycja.
4: A czy ja mogę być swoim własnym bohaterem i puścić siebie sama do domu? No, jestem na działalności, więc jakby no szefa nad sobą nie mam, ale trochę jeszcze zadań mam. Ale nie, wiecie co? Puszczam siebie dziś do domu, teraz.
2: Zapraszamy.
4: Pozdrawiam, Patrycja.
1: Bardzo dobrze, Patrycja.
2: Gratulujemy, choć znamy rzeczywistość bycia przedsiębiorcą w tym kraju. Patrycja, około godziny 21 dopadnie cię lęk przed tym, czego nie zrobiłaś i tak spędzisz północy na kanapie, wykonując te zaległe zadania. Taki
1: ale ja uważam, że każdy, kto ma NIP, chociaż od czasu do czasu powinien poczuć się jak VIP.
2: I sobie premię sprawić od najlepszego szefa, czyli od samego siebie.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation. Czeka na głosy na SK.pl.
6: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
5: Zapraszam, Michał Sobkowski.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej
11: masz. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
12: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Wakacyjne świętowanie Wiaprak. Rodzice, mamy, tatusiowie. Wakacje się zaczęły. Zapraszamy do wspólnego świętowania w rodzinnej atmosferze. Przez 3 tygodnie czekają na Was wyjątkowe okazje. W każdy weekend 30% rabatu na inne części menu. 11-12 lipca grill, 18-19 lipca pizza, 25-26 lipca kebaby. Zabierz rodzinę i przyjaciół i rozpocznij lato ze smakiem Turcji. Specjalna weekendowa oferta wakacyjna tylko w lokalu przy Rejtana 18 w Rzeszowie. Do zobaczenia, Wiaprak.
18: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. a na Empik.com letnie okazje do -40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
22: I po reklamie.

0: pojechać na wakacje, skoro wakacje to wy macie w domu, niezależnie od tego, gdzie teraz jesteście.
1: Gram wam hity na czasie, idealne na lato, na przykład Karol G jest bardzo G.
0: Zabrzmiałam jak szef, jak taki szef, który bardzo chce, żeby pracownicy byli cały czas na miejscu. Ale po co wam urlopy? No pieniądze wydacie na te wakacje, po co będziecie gdzieś jechać?
1: Kiedy się zastanawiacie, kto jest szefem w naszym duecie, to już wiecie. 19 minut do 15.
0: Ale
1: Justyna
0: są też fajni szefowie.
1: A czy ja narzekam?
0: No ja nie, mówię, że są fajni szefowie a propos Justyny.
1: A, dobrze, dobrze.
0: Która o swoim szefie nam opowiedziała.
2: Dzisiaj rano prosiłam go o to, abym mogła wyjść w godzinkę wcześniej. No i jak to ja, zarobiłam się, zapomniałam, po czym przyszedł do mnie i mówi: zobacz, która jest godzina, chowaj to i idź do domu. Naprawdę, takiego szefa to ja życzę każdemu.
0: Przepraszam, super. Gdzie tam można CV wysłać do tej firmy?
1: Ja pamiętam, miałem kiedyś taką sytuację dawno temu, że szef rzeczywiście też przyszedł do mnie i powiedział: co ty tu jeszcze robisz, chowaj to, idź do domu. Ale jeszcze dodał jedno zdanie: no. I nie wracaj.
3: Promocja. Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Rzeszowski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zapraszają do udziału w rodzinnych kinach plenerowych, rodzinnych akademiach czasu wolnego oraz rodzinnych spotkaniach z teatrem. Czekamy na Was przez całe wakacje na rzeszowskich osiedlach. Udział bezpłatny. Sprawdźcie, gdzie jesteśmy w tym tygodniu na rdk.rzeszow.pl. Akcja organizowana w ramach projektu socjalnego Z Uśmiechem w Przyszłość, którego operatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to o Lewiatanie tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też. To poprosimy.
15: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
17: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
18: Co kupiłaś?
17: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
18: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
17: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
19: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.
4: Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crusha na crusha.
16: To będzie ostatnia reklama.
19: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Ja chciałam przeprosić, dlatego że ja wczoraj okłamałam słuchaczy.
1: Oho.
0: Bo ja mówiłam, że wczoraj jest dzień chodzenia do pracy inną drogą, a on jest tak naprawdę dzisiaj. Co jest lepszą informacją, bo mogliście do tej pracy iść taką inną drogą, żeby do niej nie dotrzeć.
1: Cały czas powtarzam, ta inna droga, żeby nie dotrzeć do pracy, nazywa się na przykład urlop na żądanie. Niestety ten urlop się z tej puli dni urlopowych i tak odlicza, co jest bólem dla wielu osób.
0: Ale jak ktoś jest na tak zwanym home office, to też idzie do pracy nieco inną drogą. Przez warzywniak, przez odkurzacz, żeby mieszkanie odkurzyć, zmywarkę opróżnić, pościel zmienić, obiad ugotować.
1: No tutaj dróg rzeczywiście jest wiele i wszystkie zawsze prowadzą w jednym kierunku. Nie do laptopa, tylko na kanapę.
0: 6 minut do 15. Po tej 15 gramy wam jak zawsze najlepsze hity i wrzucamy na luz.
1: I jeszcze będziemy mieli dla was koszulkę idealną do pracy na home office albo do chodzenia do pracy przez miasto.
0: To żeby na dowidzenia, tak? Cześć szefowi powiedzieć.
1: Dokładnie tak.
0: Taki jest napis na koszulce. Będziemy was do tego potrzebować, więc telefony blisko.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
3: Reklama. Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
4: Na paznokcie.
3: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk. Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Premium. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa już od 139 900 zł. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Rzeszowa. Świlcza 147H. Honshi Feel Premium.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na Ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
12: W czasie, gdy kibice śledzą wyniki Mistrzostw Świata, w Kupra Studio Rzeszów pojawił się wynik, który robi równie duże wrażenie. Nawet 45 tysięcy złotych rabatu na nową Cuprę Formentor. To doskonała okazja, by wybrać SUVa o sportowym charakterze, wyrazistym designie i osiągach, które dostarczają emocji każdego dnia. Nie czekaj do ostatniego gwizdka. Odwiedź Kupra Studio Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D i poznaj szczegóły oferty.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
19: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
16: Zmożony ruch w Rzeszowie na Rejtana, Piłsudskiego, Marszałkowskiej, w pobliżu Ronda Kuronia i w pobliżu Ronda Pobitna. Buspasy obowiązują do 17.30. Jeśli chodzi o prognozy, to cały czas niewykluczona opady deszczu. Uważajcie, a w nocy od 12 do 13 kresek.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. To może być koniec z podbieraniem lekarzy między szpitalami. Dyrektorzy placówek komentują zmiany w ochronie zdrowia proponowane przez resort. Wśród nich m.in. limity najwyższych kontraktów, większa kontrola wydatków i obowiązek pracy na pół etatu w jednym szpitalu.
24: Bardzo ważnym elementem dla stabilności finansowej szpitala jest wprowadzenie maksymalnych stawek wynagrodzenia kontraktowych. Pozwoli to zapobiec podbieraniu czy podkupywaniu lekarzy przez inne podmioty.
23: A dyrektor szpitala w Przemyślu, Barbara Stawarz, uważa, że obowiązek jednego podstawowego miejsca pracy zwiększy zaangażowanie lekarzy i poprawi organizację placówek. Uwaga na burze w północno-wschodniej Polsce. IMGW wydało alerty pierwszego stopnia. Prognozowane są silne opady deszczu, burze i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od późnego popołudnia do jutra wieczorem. Wypadek policyjnego Forda Mustanga pod Radomiem. Do zdarzenia doszło w Milejowicach, mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
25: Na zdarzenie jechał policjant z radomskiej drogówki oraz pojazd marki Volkswagen. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
23: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a przypomnijmy, że Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. A zdjęcia rozbitego radiowozu znajdziecie na sk.pl.

0: Disco. Minuta po godzinie 15 i witamy tych, którzy do nas dołączyli, bo na przykład właśnie wsiedli do samochodu po pracy i włączyli radio.
1: Ja myślałam, że tak celowo mówisz a propos tego Mustanga o tym aucie. To nieładnie tak się śmiać z cudzych.
0: To był przypadek, absolutnie.
1: Problemów. Taki był ładny, amerykański, jak mawia klasyk. How deep is your love, Calvin Harris, też ze Stanów. I Disty Place, już za chwilę wesce.
0: Spieszmy się kochać Mustangi, tak szybko się rozbijają.
1: Kasia Węsielska.
0: Michał Kanczak, dzień dobry.

0: Nie po to się ten człowiek nauczył grać na saksofonie, żebyśmy teraz mu przeszkadzali, jak grał w Sacrum.
1: To prawda. Meza
0: i Kasi Wilk.
1: Dlatego postawił kropkę i tak właśnie Sacrum się zakończyło. 14 minut po godzinie 15 to był naprawdę taki ikoniczny duet, ale dzisiaj jeszcze pewien duet nas odwiedzi, czy ikoniczny okaże się za czas jakiś.
0: No, myślę, że oni już osobno uchodzą w pewnych kręgach za ikony, więc jak połączyli siły, czego nikt się chyba nie spodziewał, to może z tego wyjść coś zaskakującego. Mowa o...
1: Kizo i Julii Wieniawie będą u nas zaraz po 16 z nowym wspólnym kawałkiem.
0: Ale jeżeli myślicie, że czwartek to jest koniec premier i to by było na tyle, to od razu wyprowadzamy z błędów, bo jest też ona.
1: Powiemy? Możemy już to powiedzieć?
0: Chyba możemy.
1: No możemy. Dzisiaj zagramy wam premierowo zupełnie nowy singiel Sanach.
0: Możemy nawet powiedzieć, że on się nazywa ITP i TD. Być może zdradziłam jakąś ważną tajemnicę, teraz trudno, ale będziecie mogli to usłyszeć w SC jeszcze przed tym, zanim ten kawałek pojawi się gdziekolwiek indziej w sieci.
1: Słuchajcie nas uważnie dzisiaj wieczorem w imprezce. Tak, bo od 18 imprezkę zaczynamy, warto być od samego początku.
0: I usłyszycie to po raz pierwszy. Za chwilę my chcemy was usłyszeć na naszej antenie, więc szukamy chętnych do zmierzenia się z tabu.
1: Mamy koszulkę, o której już mówiliśmy, napis cześć, eskowa, kolorowa, bardzo piękna, letnia, ale no czekamy na zgłoszenia.
0: My zadajemy pytania, wy odpowiadacie, ale odpowiadając słowami, które nie zaczynają się na zakazaną literę, kto chętny, ten się zgłasza na eskowym messengerze.
1: Zostawcie numer do siebie, bo za chwilę dzwonimy.
2: Radio SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Budujesz dom i szukasz stolarki na lata?
5: To wpadnij do Ferdo w Rzeszowie.
4: Jako autoryzowany salon premium Oknoplast gwarantujemy doskonałe rozwiązania. Energooszczędne okna, drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, bramy garażowe czy rolety.
5: Bezpłatny pomiar, doradztwo ekspertów i certyfikowany montaż. Z nami zamkniesz stan surowy w jednym miejscu.
4: Ferdo Rzeszów, Aleja Sikorskiego 45D.
5: Ferdo. Przestrzeń, światło, perfekcja. Sprawdź na ferdo.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Zapraszamy do świata doskonałego stylu. Szach Mat w Jarosławiu. Szukasz idealnie skrojonego garnituru na ślub, ważne spotkanie lub wyjątkową okazję, a może eleganckiej sukienki, która zachwyci każdego? W salonie Szach Mat znajdziesz modne fasony, wysoką jakość i profesjonalne doradztwo. Odwiedź nas przy ulicy Juliusza Słowackiego 25 w Jarosławiu. Szach Mat. Garnitury i sukienki. Twój ruch do elegancji.
12: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat. To są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie dwóch pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
13: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Rzeszów, Księdza Jałowego 14. Telefon 17 864 13 99. www.cosinus.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
16: I po reklamie.

0: Imagine Dragons, Bad Liars w Radiu SK.
1: 29 minut po godzinie 15 i z nami jest Kasia, czy w pracy, czy w domu, czy w jakiejś innej sytuacji?
2: A właśnie miałam wchodzić na solarium.
0: O, proszę.
1: Załatwiła sobie słoneczko.
0: Słońca nie ma, można i w ten sposób. Kasia, to poświęcisz nam jeszcze 30 sekund, zanim tam
2: pójdziesz?
0: Dobra, pewnie. Zabawa jest, mamy nadzieję, prosta. My zadajemy pytania, ty odpowiadasz.
1: Nie wolno używać słów, które zaczynają się na zakazaną literę, a tą literą jest M jak Michał na przykład, albo M jak miłość.
0: Kasia, lecimy?
2: Okej, rozumiem. Tak, lecimy.
0: Dobra, drogie auto rozbite dzisiaj przez policję.
1: No. Kombinuj. Jakie auto rozbiła policja?
2: Kurde, nie mam pojęcia.
1: Dobrze.
0: To obok taty.
1: Kombinujemy, szybko odpowiadamy. Kierunek
2: na nic nie wymyślę.
1: Kierunek na wakacje, ale nie góry.
2: Kurde, nie wymyślę nic.
1: Kasia, chyba się za bardzo zestresowała.
2: Chyba się poddaję.
0: Ale słuchajcie, gra na zwłokę pod tytułem nie wiem, nic nie wymyślę. Właściwie nie padła litera zakazana i my nie możemy tutaj się za bardzo do niczego przyczepić.
1: Ja ci, Kasia, tego nie życzę, ale gdyby kiedyś ktoś cię wezwał na jakieś przesłuchanie, na komendę, to zawsze będziesz mogła
0: świetna.
1: Tak odpowiadać.
0: Będzie świetna. Każdy adwokat powie, że to jest najlepsza metoda obrony. Kasia, mamy dla ciebie koszulkę z napisem cześć.
2: Super, dziękuję.
1: Ale w solarium
2: bardzo.
1: To i tak ci się nie przyda.
2: No raczej nie.
0: A tak czy tak, to my ci powiemy teraz. Cześć i będziemy słuchać razem kolejnych hitów.
1: Mikola Citlivs, Hard to be Humble.

0: konto.
1: Czarne koszule. Kamisa Negra, Juanes za nami w Radiu SK.
2: Radio uczy przy okazji języków, jak się okazuje. 23 minuty do godziny 16. Kiedy wybrałabyś się do zoo, to co chciałabyś tam zobaczyć?
1: Słonia.
2: Masz też w studiu, jak jesteś ze mną. Tygrysa też, super, no. A wyobraź sobie, że w warszawskim zoo można podziwiać było suma, w sumie to sumę, bo okazuje się, że ktoś znalazł bardzo dużą sumę pieniędzy, uczciwie no. oddał to policji i policja teraz szuka właściciela tej wielkiej sumy pieniędzy i nie wiadomo, kto zgubił.
1: Nie było mnie w zoo warszawskim, ale właściwie mogłabym w tych okolicznościach powiedzieć, że jestem tam codziennie.
2: Ale na bank była tam jakaś gruba ryba.
3: Radio SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedaż? To w euro!
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Szukasz samochodu, który łączy nowoczesny design, oszczędność i dynamikę? Krosno ma na to odpowiedź. Już od 6 lipca zapraszamy do nowego punktu sprzedaży samochodów marki BYD. Odkryj zaawansowane hybrydy i modele elektryczne, które zmieniają Twoje codzienne podróże. Odwiedź nas w Krośnie. BYD Autonics, ulica Bieszczadzka 29, Galeria Vivo.
14: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
15: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
16: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
17: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
18: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
19: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
20: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,95.

0: www.auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 31 lipca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, Divers, Sport Centrum Regatta, Restauracja Szwejk lub w salonie Sony Center. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
2: To będzie ostatnia reklama. Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
3: A French? Zapewne dopłata.
2: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
4: Paznokietki kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
2: Łańcut Kościuszki 95.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Run, Run River. David Guetta, Alok, to za nami w Radiu SK przed 16.
1: Jestem szczerze zaskoczony, że ci panowie taki numer właśnie zrobili, ale mocno klubowe kawałki od nich w Escalade Remix, między innymi jutro wieczorem.
0: Ja myślę, że wy też możecie być zaskoczeni tym, co usłyszycie od Kiza i od Julii Wieniawy po 16 wesce.
1: My już podsłuchaliśmy. Oni wjadą tu za kilka chwil lawetą.
0: I będą w naszym studiu, żeby premierowo zagrać swój nowy kawałek, więc wy też bądźcie.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Wakacyjne świętowanie Wiaprak. Rodzice, mamy, tatusiowie, wakacje się zaczęły. Zapraszamy do wspólnego świętowania w rodzinnej atmosferze. Przez 3 tygodnie czekają na Was wyjątkowe okazje. W każdy weekend 30% rabatu na inne części menu. 11-12 lipca grill, 18-19 lipca pizza, 25-26 lipca kebaby. Zabierz rodzinę i przyjaciół i rozpocznij lato ze smakiem Turcji. Specjalna weekendowa oferta wakacyjna tylko w lokalu przy Rejtana 18 w Rzeszowie. Do zobaczenia, Wiaprak.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: Kotlinkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotlin 450 gramów, łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Rzeszowski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zapraszają do udziału w rodzinnych kinach plenerowych, rodzinnych akademiach czasu wolnego oraz rodzinnych spotkaniach z teatrem. Czekamy na Was przez całe wakacje na rzeszowskich osiedlach. Udział bezpłatny. Sprawdźcie, gdzie jesteśmy w tym tygodniu na rdk.rzeszow.pl. Akcja organizowana w ramach projektu socjalnego Z Uśmiechem w Przyszłość, którego operatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
3: Zapraszamy do świata doskonałego stylu. Szachmat w Jarosławiu. Szukasz idealnie skrojonego garnituru na ślub, ważne spotkanie lub wyjątkową okazję? A może eleganckiej sukienki, która zachwyci każdego? W salonie Szachmat znajdziesz modne fasony, wysoką jakość i profesjonalne doradztwo. Odwiedź nas przy ulicy Juliusza Słowackiego 25 w Jarosławiu. Szachmat. Garnitury i sukienki. Twój ruch do elegancji.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Rzeszów, Księdza Jałowego 14. Telefon 17 864 13 99. www.cosinus.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
10: Wzmożony ruch w Rzeszowie w centrum na Chopina, Targowej, na Ruszewsza oraz Wierzbowej. Postoicie na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno. Błyskła obowiązuje do 17.30. Jeśli chodzi o prognozy, cały czas uważajcie na opady deszczu w nocy 12-13 kresach.
9: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Minęła 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. CBA weszło m.in. do Warszawskiego Szpitala Południowego. To element śledztwa prokuratury okręgowej w Warszawie dotyczącego możliwych nieprawidłowości w placówce. O szczegółach tych działań nasz reporter Michał Rawa.
12: Agenci CBA zabezpieczali dokumenty nie tylko w Szpitalu Południowym, mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
13: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu.
12: Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, że to nie pierwsze takie działania CBA w tej sprawie i możliwe są kolejne.
11: Pomorze liczy straty po sztormie. Niż Bernadette przyniósł nad region silny wiatr i wysokie fale. Służby sprawdzają stan wybrzeża oraz zabezpieczeń brzegowych.
14: Na Mierzei Wiślanej uszkodzeniu uległy fragmenty ogrodzenia zabezpieczającego wydmy. W niektórych miejscach poziom wody nadal pozostaje podwyższony. Już jednak praktycznie nie obserwujemy sytuacji, w których morze podchodzi pod sam wał wydmowy.
11: Mówi Magdalena Kiszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. Służby odnotowały uszkodzenia w zabudowie biotechnicznej, która chroni i pomaga odbudować wydmy. Miejscami pojawiły się też lokalne ubytki w wale wydmowym oraz samej plaży. Maroko bez swojego najlepszego strzelca zagra dzisiaj z Francją. To będzie pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Ismaël Salibari, który zdobył gole w każdym meczu grupowym, leczy kontuzję. W składzie Francji ma wystąpić Kylian Mbappé. Napastnik ma już na koncie 7 bramek, a początek spotkania o 22.
15: Rzuć na luz.
16: Ewidentnie ten mundial jest dla młodych. O 22:00 ja to się już szykuję do spania.
17: A tam się dopiero zaczyna niezła impreza. U nas za chwilę też będzie, bo wpadną Kizo i Julia Wieniawa. Czekamy na nich i na ich nowy singiel.
16: Laweta. Chyba tym przejadą i to wam też na pewno zagramy. Inne hity też mamy, Teddy Swims już teraz. Kasia Węsierska
17: i Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Na taki duet czekaliśmy. Nikt nie prosił, każdy potrzebował, zaryzykuje to stwierdzenie i oni właśnie w naszym studiu.
1: Julia Wieniawa i Kizo! Tego nie było, nie było tego w moim bingo.
0: Czy lawetą przyjechaliście do tego studia?
2: No wiadomo, od razu tylko lawetą.
3: Tylko lawetą, ja samolotem, tak wyszło.
2: No właśnie.
0: Równy podział. Skąd ta laweta się wzięła i dlaczego ten numer się akurat tak nazywa?
2: Słuchajcie, no to było w sumie dosyć spontaniczne. Najpierw Patryk napisał swój tekst, a potem ja po prostu odbijałam się od niego i on mówi, że a co jeżeli mu zabraknie wachy w bejce, no to mówię, no to podjadę o ciebie lawetą, bo tak bardzo cię kocham, bo to przecież piosenka o miłości do wielkiego chodzącego red flaga, tak?
3: Coś w stylu, no.
0: Znaczy, ale to na faktach? Czy to jest historia opisana na faktach?
3: Od razu red flaga, no jakby.
2: No przeczytaj swój tekst.
1: No że jest niepokojący.
2: Że nie wiesz, że się spóźni z 3 dni,
0: a
2: że cię
0: koledzy zatrzymają.
2: A ja i tak cię kocham, to przecież po prostu ignoruję twoje red flagi.
1: Ile osób się może z tym utożsamić, słuchajcie.
3: To już słuchacze ocenią, tym bardziej grupa męska. Zobaczymy.
1: Ale dobrze, słuchajcie, bo
2: to
1: opowiadacie...
2: To jest nasza interpretacja love songa.
1: Ale opowiadacie o tym, jak już sama piosenka powstała, ale jak wy się spiknęliście? Kto kogo pierwszy zaprosił?
2: No jak myślisz, my się spiknęli? My się spotkaliśmy najpierw w ogóle niechcący w Dubaju, bo ty tam urzędujesz.
3: Tak,
2: ja byłam u mojej przyjaciółki. Zgadaliśmy się po prostu tak ziomalsko. No i od słowa do słowa powiedzieliśmy, że musimy się spotkać w studio i tak bez większych oczekiwań coś porobić.
3: No i Julka dotrzymała słowa i przyjechała.
2: No i przyjechałam do Gdańska.
3: I powstało to faktycznie.
1: Nie lawetą.
3: Do nie lawetą, ale wyjechała lawetą, że no.
1: Słuchajcie, no to za chwilę posłuchamy sobie tego numeru, ale jeszcze moment, bo Julia i Kizo z nami zostają. Oczywiście wracamy po krótkiej przerwie. Radio
4: SK. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kochanie, pojedźmy w Bieszczady do Wetliny.
8: W Bieszczady?
7: Och, taką mam ochotę na naleśnika giganta z jagodami.
8: Znów chodzi ci po głowie ten kultowy naleśnik ze schroniska aniołów.
7: Och, tak, jest przepyszny. Ale ty też masz tam swoje ulubione dania, na przykład te z dziczyzny, no albo te pyszne żeberka. Pojedziemy?
8: No dobrze, zjadłbym coś dobrego.
9: Restauracja Schronisko Aniołów, Wetlina 113. Miejsce, które zawsze warto odwiedzić i zasmakować bieszczadzkich smaków.
7: Tego miejsca nie sposób ominąć.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
12: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850-0260. NSB Rzeszów, klucz do twojej kariery.
13: Jak tam wakacje?
14: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem!
13: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
14: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe! Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów!
13: Czyli można poczuć Podkarpacie?
14: Dokładnie! I łatwo tam dojechać! Autostradą, koleją i MPK Rzeszów!
13: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa, w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
15: Ale duża.
16: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: cały czas w naszym studiu w Radiu SK, Kizo, Julia Wieniawa, duet, którego nikt się nie spodziewał, ale zaraz się okaże, że każdy potrzebował.
1: Laweta stoi gdzieś tam pod radiem, Laweta też wjeżdża już za chwilę na playlistę Radia SK, tak jak wjechała do waszych głów, żeby stworzyć wakacyjny hit, no bo to jest mocno wakacyjny numer, brzmieniowo 100%
0: ale taki
1: chill na plaży.
0: Chilloutowy właśnie.
2: Taki nie kizowy, to nie?
3: Taki
2: to
3: faktycznie... się...
1: Ale nie, Kizo jest nadal Kizo w tym kawałku.
2: Niezależnie
3: od brzmienia. Tak, jednak faktycznie, no muzycznie jest to... Był to dla mnie taki eksperyment no cóż, ja jestem dumny z tego utworu. Mam nadzieję, że Julka też.
2: Ja bardzo, ja uwielbiam ten utwór.

0: to słońce wystarczy na pewno.
1: Za chwilę się przekonacie o tym.
2: Polecam każdemu obejrzeć do tego piękny teledysk, jaki stworzyliśmy.
0: Tak.
2: Jest bardzo wakacyjny, jest bardzo dużo słońca w nim.
0: Ale to był naprawdę ładny obrazek. Naprawdę tak filmowo super to wyszło, jakościowo, także polecamy, żeby zobaczyć.
3: Ale to, co mnie tam zachwyca, to to, że to jest po prostu rozmowa dwóch osób, tylko w takiej wersji muzycznej. Każda mówi być może trochę swoim językiem, ale ciągle rozmawiacie o tym samym.
0: Dokładnie.
1: Teraz pytanie, czy ta laweta was dowiezie do jakiegoś wspólnego występu gdzieś na jakimś festiwalu, koncercie? Kizo chyba na rapstacji za chwilę tak naprawdę.
0: No, musimy zgrać, zsynchronizować kalendarze, ale ja jestem otwarta i też tak, zapraszam cię do siebie na letnie brzmienia.
2: W sobotę już, więc raczej nie uda nam się tego zorganizować. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku gdzieś wystąpimy razem.
0: No, musimy to zrobić. Nie, no, w tym roku te wakacje.
2: To wakacje zaraz kończą, to musimy się brać do roboty.
0: No.
3: Gdzie jest początek lipca? Jak wakacje się zaraz kończą?
2: No to już chwila moment, to będzie po wakacjach.
0: No właśnie. To
3: słuchajcie, wszystkich świętych, Boże Narodzenie i znowu kolejny rok przeleciał.
1: No spotkamy się za rok, ale słuchajcie, dobra, to w takim razie, skoro wakacje tak szybko lecą, to trzeba ten wakacyjny numer po prostu premierowo w Radiu SK zagrać.
3: Oddajemy wam teraz głos, zapowiadajcie swój premierowy kawałek.
0: No to zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję, że troszeczkę słońca do waszego serca wjedzie jak ta laweta z naszym utworem. Julia Wieniawa.
2: I zobaczcie się dobrze.
3: Gramy. Premiera.

Yo. Mam włosy jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali, daj mi zmienić klimat. Choć podjedziemy w jedno miejsce, tam będziesz szczęśliwa.

0: kilka chwil temu laweta w Radiu SK. Bardzo fajna, ale tylko w radiu. Nie życzymy nikomu podróży na lawecie dzisiaj. Kizo i Julia Wieniawa już polecieli dalej. Sophie Ellis Bextor też za nami.
1: Ale ja mam coś a propos lawety. Historia jest z Gostynina, gdzie pewien uczeń zawodówki o profilu mechanik pojazdów samochodowych trochę sobie podrobił dziennik praktyki. Teraz może jechać nie lawetą, ale do więzienia. Dlatego, że był na tych praktykach, ale chyba ich nie skończył i przed końcem roku wysłał swojemu wychowawcy zdjęcia z tego dzienniczka praktyk uzupełnionego i uwaga, wpisał sam sobie ocenę dostateczną.
0: Czyli skromny.
1: No właśnie potem się okazało, że pracodawca powiedział, że on żadnego dzienniczka nie wypełniał i sprawa się trochę skomplikowała, ale ja też bym doceniła, bo przecież mógł wpisać celujące, a wpisał dostateczny jedynie.
0: Ja bym docenił właśnie za tę skromność i jakoś chłopakowi wybaczył i tak już ma bagaż, nik doświadczeń.
1: Mam nadzieję, że on będzie tak samo się posługiwał taką skalą mniej, jak będzie potem mówił, jaką cenę trzeba zapłacić za naprawę samochodu. Radio
2: SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co? To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
12: Słyszycie? Jestem na egzotycznej wyprawie dookoła ptaki. O, papuga usiadła mi na ramieniu. Musicie to zobaczyć. Papugarnia Rzeszów zaprasza na wyprawę w krainę egzotycznych ptaków. U nas możesz je karmić i robić z nimi zdjęcia. Papugarnia Rzeszów w Galerii Rzeszów. Wejście od środka górnego parkingu. Godziny otwarcia znajdziesz na Facebooku. Lubisz świat egzotycznej przyrody? Polub nas. Papugarnia Rzeszów.
13: Budujesz dom i szukasz stolarki na lata?
14: To wpadnij do Ferdo w Rzeszowie.
13: Jako autoryzowany salon premium Oknoplast gwarantujemy doskonałe rozwiązania. Energooszczędne okna, drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, bramy garażowe czy rolety.
14: Bezpłatny pomiar, doradztwo ekspertów i certyfikowany montaż. Z nami zamkniesz stan surowy w jednym miejscu.
13: Ferdo Rzeszów, Aleja Sikorskiego 45D.
14: Ferdo. Przestrzeń, światło, perfekcja. Sprawdź na ferdo.pl.
15: Mistrzostwa Świata to walka o każdy punkt. A co powiesz na wynik, który już dziś jest przesądzony? 3-0 dla Kupry. Pierwszy gol 0% prowizji. Drugi gol 0% oprocentowania. RRSO 1,5%. I hat-trick 0% wpłaty własnej. To oferta, która nie zostawia szans konkurencji. Wsiądź do nowej Kupry i poczuj emocje godne finału Mistrzostw Świata. Zapraszamy do Kupra Studio Rzeszów, ulica Lubelska 50D.
16: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
17: To będzie ostatnia reklama.
5: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
17: I po reklamie.

0: Alan Walker,
1: Ava Max,
2: Fate w Radiu SK.
3: Ale oparte na motywie o fortuna. O fortuna to jest to, co krzyczymy, kiedy dowiadujemy się, ile będziemy płacili na przykład za remont mieszkania.
2: Wydaje mi się, że ja to krzyczę raz w miesiącu, jak pensja wpada na konto, a potem dzień później już jest zmiana o 180
3: stopni. Ale to ci powiem, że to jest super sprawa, że chociaż raz w miesiącu sobie tak krzykniesz w pozytywnym aspekcie. Tego wam życzymy. Jak najczęściej krzyczcie o fortuna, kiedy dostajecie przelewy.
2: Pamiętaj, że fortuna kołem się toczy i to się kończy tak jak zawsze. Po 17 wracamy z najlepszymi hitami w Esce.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę.

0: ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
1: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
10: Makaron Leon Ekmak 250 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk. Jogurt Duet Jowi 350 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
12: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
13: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello. Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
3: Z ważniejszych utrudnień to chociażby 28 i trasa Sanok-Bykowcy, tam wahadła, powodem budowa obwodnicy Sanoka. Przypominamy również o buspasach w Rzeszowie, obowiązują jeszcze do 17.30. Jeśli chodzi o prognozy, uważajcie na deszcz, a w nocy 12-13 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
5: Emanuela Kwaśniak, witajcie. Nasza ekipa SK Summer City nie zwalnia tempa i całe wakacje spotyka się z Wami w różnych zakątkach regionu. Tym razem odwiedziliśmy Galerię Nowy Świat w Rzeszowie, gdzie pytaliśmy Was o wakacyjne plany. Nie zabrakło uśmiechów, dobrej zabawy i oczywiście eskowych gadżetów.
6: Pani ma jakieś wakacyjne plany?
7: Spacery, ogólnie odpoczynek, no i świeżym powietrzem, oddychanie świeżym powietrzem.
8: Całe wakacje przed nami. Obozy, wyjazdy do babci.
9: Za granicę. No, myślałam Hiszpania, Portugalia.
10: Jeziorka różne będę zwiedzał.
5: Wakacje dopiero się rozkręcają, a nasz eskowy patrol jeszcze nie raz pojawi się w najgorętszych miejscach Podkarpacia. Wypatrujcie nas chociażby na rzeszowskiej żwirowni, na rynku czy nad Soliną. Do zobaczenia.
4: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
11: Minęła 17. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Nowe otwarcie w rozmowach o ochronie zdrowia. Tak dzisiejsze spotkanie oceniają Naczelna Izba Lekarska i Ministerstwo Zdrowia. Rozmowy dotyczyły reformy systemu, w tym zmiany w wynagrodzeniach lekarzy. Szef NIL Łukasz Jankowski przyznał, że zabrakło konkretów, ale zadeklarował współpracę z resortem. Kolejne rozmowy zaplanowano na przyszły tydzień. Jest nadzieja dla kredytobiorców. Prezes NBP Adam Glapiński zapowiada możliwe obniżki stóp procentowych. Cięcia jeszcze w tym roku są realne, jeśli sytuacja gospodarcza się nie zmieni.
12: Będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej. No.
11: Mówi szef Banku Centralnego. Przypomnijmy, Rada Polityki Pieniężnej po raz czwarty z rzędu zostawiła stopy na tym samym poziomie. Kamery w samochodzie będą śledzić zachowanie za kierownicą. To efekt nowych unijnych przepisów, które obowiązują także w Polsce. Każdy nowy samochód musi mieć system wykrywający zmęczenie i rozkojarzenie kierowcy. Gdy wykryje oznaki zmęczenia, wyświetli komunikat z zaleceniem przerwy lub większego skupienia na drodze.
13: To jest rozwiązanie, które ma duży potencjał, bo zmęczenie i rozproszenie uwagi należą do najczęstszych przyczyn wypadków. Tutaj trzeba pamiętać, że żaden system nie zastąpi rozsądku kierowcy.
11: Wyjaśnia Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
14: Rzuć na luz!
15: Radio SK!
16: Zwykle Kasia to
6: tak,
16: mówi, ale
6: może poprosimy, Sławek, chodź do nas!
16: Chodź do nas! W ogóle słuchajcie, co tu się dzieje? Nagle goście wpadają, bez zapowiedzi!
6: Bo my o 17 zawsze mówimy, że to jest Międzynarodowa Godzina Szczęścia. Mógłbyś ty to powiedzieć?
17: Powoli się zacząłem, stałem się tutaj domatorem, tak? Coraz częściej!
16: Bardzo nam miło! To co? Międzynarodowa Godzina Szczęścia!
17: Witam wszystkich słuchaczy, tak! Międzynarodowa o 21 sportowa.
6: Nie, dwie po 17, to jest teraz szczęście!
16: Kasia Węsierska,
6: Michał Hanczak,
16: Peszko.
17: Witam serdecznie.

0: chyba nie zagrają, ale może następnym razem.
1: Właśnie, ja chciałem się wykazać teraz przy Sławku wiedzą na temat piłki nożnej i mundialu.
0: Nie mówimy o piłce nożnej i mundialu, tylko o Justinie Bieberze, który tam zagra.
1: I na przykład ja już o tym wiem i za chwilę my też zagramy w Radiu SK Justina Biebera. I będzie też Madonna, i Shakira będzie.
0: I oni wszyscy na finale.
1: To, co mnie interesuje w mundialu. A Sławek Peszko, czym się interesuje na mundialu?
2: Formą sportową piłkarzy i tym, kto zdobędzie króla strzelców w obecnych mistrzostwach, a nie koncertami w przerwie, ani nie hydration break.
0: No a kto ma najlepszą formę na mundialu 2026?
2: No dobrą ma niestety Francja, chociaż dzisiaj kibicuje Maroko, ale też liczę, że Anglia dojdzie do finału i Harry Kane garnie koronę króla strzelców.
1: No właśnie, to może zróbmy teraz taką wróżbę, takie obstawienie. Sławek Peszko obstawi, kto wygra mundial i za tam niecałe dwa tygodnie sprawdzimy, czy się sprawdziło. Możesz wygrać jagodziankę.
2: Jagodziankę, może jakiś kubek dajcie.
0: Ale przepraszam, ty wiesz, ile jagodzianki teraz kosztują z prawdziwymi jagodami? To jest gra warta świeczki.
1: Nie, ja taką z dyskontu mogę tylko. Tak, dobrze.
2: To jest dżemem
1: jagodowym.
2: Kubek,
1: dobra, kubek. Dobry, może kubek. Być kubek eskowy.
2: To ja mówię, że Anglia i mistrzem świata.
0: Anglia mistrzem świata. A z kim się będzie mierzyła w finale? Jak już tak daleko idziemy.
2: Francją.
1: Chociaż się sprawdzi, to oprócz kubka damy ci jeszcze nasz magazyn SK Story.
2: No, rozum za Francją, ale serce za Maroko dzisiaj.
0: Okay. Chociaż mówi się
2: nie
0: o tym, że
2: Marokiem.
0: Kylian Mbappé ma dobrą formę, że nie spudłował ani razu. Dzisiaj może też nie spudłuje.
1: Dobrą formę to mają ci, którzy siedzą po nocy, oglądają te mecze.
0: Wszystkie. To prawda, kto to wymyślił te godziny mundialu? Sławek, nadążasz? Jesteś w stanie obejrzeć mecz o 3 nad ranem, który się rozpoczyna czasu polskiego?
2: My generalnie o tej zawsze wracałem do domu, więc tak.
1: No i tak trzeba żyć, no. Tak trzeba żyć. Sławek, fajnie, że do nas wpadłeś. Chyba ci się spodobało w Radiu SK po karniakach.
2: Ciekawie było w ostatnią sobotę na Karniaki Cup. Także finał.
1: Pozdrawiamy Krystiana, który wygrał 10 tysięcy.
2: Żałujcie, że was nie było, żałujcie.
0: Ale możecie ciągle zobaczyć w mediach społecznościowych, co tam się działo. Niewykluczone, że to nie jest jednorazowa akcja.
1: Bądźcie czujni, my już myślimy nad kolejnymi akcjami. Może też Sławek Peszko się w nich pojawi. Justin Bieber, Nicki Minaj, za chwilę.
0: Anglia, tak to mieliśmy zapamiętać.
1: Zapisane.
0: Sprawdzimy za dwa tygodnie. Jagodziankę wyślemy pocztą.
1: Kubek.
0: Jagodziankę też dorzucę, jak się sprawdzi.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Fuyo, Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. ESCO Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w ESCO-wej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
1: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
0: oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Uczta dla fanów prażynek.
0: Przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
3: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Rzeszów, Księdza Jałowego 14. Telefon 17 864 13 99. www.cosinus.pl.
4: Ciche okna to jeden, klimatyzacja w cenie to drugi, gotowe gładzie trzeci, a to dopiero początek, bo mamy dla Ciebie Lwowska 33 powody, aby tu zamieszkać. Nasza nowa inwestycja w Rzeszowie to miejsce z widokiem na rozświetloną panoramę miasta. Zadbaliśmy o każdy detal, łącznie z komórką lokatorską na piętrze. Wybierz przemyślaną architekturę i zamieszkaj w centrum Rzeszowa. Lwowska 33, wybór, za który będziesz sobie wdzięczny. Szczegóły na lwowska33.pl.
5: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W Paznokietki Kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
6: A French? Zapewne dopłata.
5: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
6: Paznokietki Kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
5: Łańcut Kościuszki 95.
3: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: SK.

0: Måneskin.
1: On powiedział teraz my.
0: Teraz my, no dobrze. Było na rockowo, ale jeżeli wolicie na klubowo, czyli elektronicznie, mocno, gęsto, takie trochę w rejwy wpadające klimaty, no to odpalajcie Escalade Remix jutro albo w sobotę, bo w wakacje gramy wam też w soboty na niedzielę od północy, jutro od 20, między innymi Armin van Buuren.
1: No, klasyka już gatunku, Armin van Buuren co tydzień właśnie u nas, ale są też inni, którzy tworzą właśnie swoje sety, których chcecie posłuchać.
0: A jeżeli wolicie zupełnie inny rodzaj muzyki, czyli nie rockowy, nie klubowy, to taki też znajdziecie w Radiu SK, bo już dzisiaj o 19 w imprezce premiera nowego singla.
1: O Sanach! Te panią znacie, ta pani wyprzedaje stadiony i wraca z nowym kawałkiem ITP i TD.
0: I zagramy ten kawałek jeszcze zanim trafi na streamingi, bądźcie z nami.
1: Kungs, to już za chwilę u nas.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation. Czeka na głosy na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż, to w euro!
8: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego Bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Pamiętasz te chwile, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki.

0: Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
0: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 31 lipca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, Divers, Sport Centrum Regatta, Restauracja Szwejk lub w salonie Sony Center. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20. Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz samochodu, który łączy nowoczesny design, oszczędność i dynamikę? Krosno ma na to odpowiedź. Już od 6 lipca zapraszamy do nowego punktu sprzedaży samochodów marki BYD. Odkryj zaawansowane hybrydy i modele elektryczne, które zmieniają Twoje codzienne podróże. Odwiedź nas w Krośnie. BYD Autonics, ulica Bieszczadzka 29, Galeria Vivo.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Hit jak złoto, Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta przed 18 w Radiu SK.
1: A propos złota, pytaliśmy o wasze bogactwo, jest i ona, Joanna. Miała być.
0: Joanna, dawaj!
1: Proszę.
2: Symbolem bogactwa jednak jest mój mąż i moje psy. Tylko jeden jest problem. Strasznie dużo jedzą, domagają się ciągłego głaskania.
1: No coś za coś, no.
0: Dokładnie. No
1: nikt nie mówił, że bogacze mają łatwo w życiu.
0: Bogactwo, o które trzeba non-stop dbać. Rafał Adamczak w studiu Radia
1: SK. Nie bez przyczyny się mówi, że pieniądze szczęścia nie dają.
3: Ale słuchajcie, tak a propos tego bogactwa i jedzenia, jak jest taka dobra kiełbaska posuszana w lodówce, to jest złoto. To jest bogactwo. Ty możesz o każdej porze dnia i nocy, podkreślam nocy, sięgnąć to.
1: No, aj, ale proste częściej rzeczy. Szczęście kończy się wraz z wejściem na wagę.
0: Ale z reguły bywa tak, że zamiast tej kiełbaski to jest tylko takie zawiniątko w lodówce z napisem tego nie jest to dla ojca.
3: Tak, o tak, to znam.
0: Bo już przeterminowane.
1: Rafał Adamczak, zostaje z mami, rozkręca imprezkę w Radiu SK.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Rzeszowski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zapraszają do udziału w rodzinnych kinach plenerowych, rodzinnych akademiach czasu wolnego oraz rodzinnych spotkaniach z teatrem. Czekamy na Was przez całe wakacje na rzeszowskich osiedlach. Udział bezpłatny. Sprawdźcie, gdzie jesteśmy w tym tygodniu na rdk.rzeszow.pl. Akcja organizowana w ramach projektu socjalnego Z Uśmiechem w Przyszłość, którego operatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
2: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl. Jak tam wakacje?
3: Rewelacyjnie! Mam nawet zdjęcie z niedźwiedziem!
2: Z niedźwiedziem? Jak to możliwe?
3: W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz wszystko jest możliwe! Mają tam ekspozycję z dźwiękami przyrody i 200 innych eksponatów!
2: Czyli można poczuć Podkarpacie?
3: Dokładnie! I łatwo tam dojechać! Autostradą, koleją i MPK Rzeszów!
2: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to blisko Rzeszowa, w Jasionce koło lotniska. Sprawdzę na pcn.org.pl.
4: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na Ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
6: W czasie, gdy kibice śledzą wyniki mistrzostw świata, w Cupra Studio Rzeszów pojawił się wynik, który robi równie duże wrażenie. Nawet 45 tysięcy złotych rabatu na nową Cuprę Formentor. To doskonała okazja, by wybrać SUV-a o sportowym charakterze, wyrazistym designie i osiągach, które dostarczają emocji każdego dnia. Nie czekaj do ostatniego gwizdka. Odwiedź Cupra Studio Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D i poznaj szczegóły oferty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
12: Opady deszczu w regionie jeszcze niewykluczone. W nocy na termometrach około 12-13 kresek, jutro od 19-20. Przewaga chmury, również opady deszczu. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej, Kopisto oraz Rejta.
11: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
14: Mam dla Was opcję z serii Kupujemy bilety i jedziemy. Za chwilę. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK Summer City. A dlaczego tak? Bo mówię o opcji Last Minute. Audio River startuje już jutro. Jeżeli lubicie klubową, elektroniczną muzykę, to koniecznie powinniście wybrać się do Łodzi. Od jutra aż do niedzieli Łódź zostanie wypełniona przez najlepszych DJ-ów, najlepszych producentów muzycznych i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę dzieje się tam bardzo dużo i dobrej zabawy życzę Wam już teraz. A jeżeli wolicie chcecie troszkę poczekać, tak na spokojnie zaplanować sobie wszystko, to wpadnijcie do Warszawy 29 sierpnia. Tam będzie można zobaczyć najlepszych żużlowców w Polsce, a nawet na świecie. Drużynowy Puchar Świata czeka na Was na PGE Narodowym. No to jest naprawdę fajna opcja sportowa.
0: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
9: Minęła 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Po osunięciu fragmentu ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy ewakuowano 9 osób. Nadzór budowlany ocenia skalę uszkodzeń, a lokatorzy nadal czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Poznań szuka najlepszego taksówkarza roku. Ruszył plebiscyt na ulubionego kierowcę. Kandydatów można zgłaszać do 27 sierpnia. W ubiegłym roku po ulicach Poznania jeździło około 6,5 tysiąca taksówkarzy.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
16: SK Sport News.
9: Francja znów zagra z Marokiem. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. 4 lata temu trójkolorowi wygrali z Marokiem 2-0 w półfinale Mundialu. Początek tego spotkania dzisiaj o godzinie 22. Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego tygodnia polski napastnik pojawi się w ośrodku treningowym, a we wtorek ma dojść do jego prezentacji.
15: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Imprezka.
18: Imprezka.
19: A teraz to ja Wam będę prezentował hity na czasie, imprezkowe, letnie, wakacyjne w Radiu SK, bo od tego tutaj jestem. Gips i Kukon, taki duet z numerem Ty Masz na początek tej naszej czwartkowej wakacyjnej imprezki. Rafał Adamczak, witajcie już 2 minuty po godzinie 18:00.

Bardzo proszę, jeszcze światła nie gasimy, my jeszcze nawet go nie zapaliliśmy, przecież to młoda godzina. 11 po 18, You Stay, Jack Stiers, Turn the Lights Off już za nami w wakacyjnej imprezie w Radiu SK. Mamy lato, będę przypominał, póki pogoda sama nam o tym nie przypomina. Za chwilę będzie trochę inaczej muzycznie, Nickelback i How You Remind Me, ten numer czeka. Będzie Jennifer Lopez, będzie Dawid Podsiadło. A wy wiecie, że na podstawie paragonów, jakie zostawiamy w pizzeriach, dokonano analizy i stwierdzono, jakie pizze są najpopularniejsze w Polsce. Jeżeli chodzi o pierwszą trójkę, to na miejscu trzecim farmerska, na drugim pepperoni, na pierwszym margherita. Nie, nigdzie nie ma hawajskiej. Natomiast jeżeli chodzi o sosy do pizzy, to absolutny top i jedyne miejsce niezagrożone, pierwsze, to sos czosnkowy. Tak to dokładnie wygląda, ale mówiąc o tym, chciałem was zapytać, jakie smaki, ewentualnie jakie potrawy wam się kojarzą z wakacjami? Jakie tak zwane jedzonko jest dla was tym najlepszym wakacyjnym i nie wyobrażacie sobie albo bez niego wakacji, albo jakiegoś wyjazdu, ewentualnie jak wspominacie wakacje z czasów za dzieciaka, to od razu czujecie właśnie ten smak, zapach, ewentualnie ta potrawa przychodzi wam do głowy. Dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze i czekam też na wasze SMS-y pod 664 402 302.

0: ciekaw jestem, czy wy swoje cztery kąty zdążyliście już, no, będąc po pracy, wysprzątać na błysk, czy dla was to nie ma zupełnie znaczenia, bo przecież jutro znowu się zrobi bałagan. Dawid Porsiadło za nami w wakacyjnej imprezie w Radiu SK. Poza tym pamiętajcie, że są wakacje i ten luz jest wskazany wszędzie, nawet w tym, że od czasu do czasu wszelkie porządki na błysk sobie odpuszczamy. Ale ja was zapytałem o to, jakie smaki, jakie potrawy są dla was takimi iście wakacyjnymi i jak nad coś się kusicie, to znak, że rozpoczęły się wakacje. Jest głosówka od Wiktorii.
1: Ja przykładnie wyobrażam sobie wakacji bez hot doga ze stacji benzynowej w drodze nad morze. Nie wyobrażam sobie innego.
0: Nie no, wiemy, że niezdrowej na dłuższą metę tak nie można, ale przecież raz przy tym wyjeździe nad morze wakacyjnym jeszcze przyszedł SMS od Marka, który napisał tak: za dzieciaka z jedzenia królowała bułka, parówka i jajko na twardo, jak się jeździło na baseny nad Wisłą. Do tego pomidorek w rękę i ptyś w butelce. Ptyś w butelce, pamiętacie? A jak się otwierało, to jeszcze połowa zazwyczaj wyleciała i te psikusy. Ach, dobra. Słuchajcie, jakie tak zwane jedzonko w cudzysłowie kojarzy wam się z wakacjami? Czekam na kolejne wasze głosówki na Messengerze eskowym, a Rudimental i Khalid czekają z Marem All I Know.
2: Reklama. Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 31 lipca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, Divers, Sport Centrum Regatta, Restauracja Szwejk lub w salonie Sony Center. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
5: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
6: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie Bez Granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ale duża.
13: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: I po reklamie.

0: Podładowanie trochę energetycznie. Damiano David, The First Time, to są hity na czasie na lato w Radiu SK, bo wakacje, bo lato. I to będę przypominał uparcie, bo jak tak sobie wyglądam, za moje jest studyjne okno. Zresztą sami wiecie. 19 minut, tyle pozostało do godziny 19. Ja was zapytałem o to, jakie jedzenie, jakie zapachy, jakie smaki kojarzą wam się z wakacjami, że wy już wiecie, że albo rozpoczęły się wakacje, albo jak jedziecie na wakacje, to koniecznie musicie się na coś konkretnego skusić, zdecydować. Jest głosówka od Olgi.
1: Cześć SK, tu Olga. Ja nie wyobrażam sobie lata i dań bez makaronu z truskawkami i oczywiście przepysznej zupy wiśniowej. Pozdrawiam.
0: To jest oczywiście absolutnie kultowa sprawa. I jeszcze Iwona?
2: Pierogi z truskawkami u mojej mamusi.
0: No, czyli makaron z truskawkami, pierogi z truskawkami. Ciekaw jestem, co jeszcze może być z truskawkami. Hej, a jakby tak hity na czasie były z truskawkami, to by było niezłe, prawda? A propos dobrych smaków, to ja wam przypominam, że Sanach, jej najnowszy utwór, premiera u nas w Radiu SK, ITP, ITD, tak się nazywa, wybrzmi jeszcze przed godziną 20. To jest godzinka z takim tyci-tyci haczykiem i wam to zagramy, więc nasłuchujcie.
3: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
11: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
12: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
19: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
20: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
21: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
22: Zapraszamy do świata doskonałego stylu. Szachmat w Jarosławiu. Szukasz idealnie skrojonego garnituru na ślub, ważne spotkanie lub wyjątkową okazję, a może eleganckiej sukienki, która zachwyci każdego? W salonie Szachmat znajdziesz modne fasony, wysoką jakość i profesjonalne doradztwo. Odwiedź nas przy ulicy Juliusza Słowackiego 25 w Jarosławiu. Szachmat. Garnitury i sukienki. Twój ruch do elegancji.
23: To będzie ostatnia reklama.
0: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
1: Serek Almette 150 gramów. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kiełbasa bez osłonki JBB. Jedyne złoty 99 za 100 gramów.
0: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
2: I po reklamie.

Obiecuję, że jeszcze sobie do tych smaków wakacyjnych powrócimy, bo jak się okazuje, temat wam się bardzo spodobał. Ten temat nam smakuje, się wcale nie dziwię. Temper City Self-Aware to jest nowość w naszej playliście wakacyjnej, w naszej imprezce. 4 minuty i będzie godzina 19.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Rzeszów, Księdza Jałowego 14. Telefon 17 864 13 99. www.cosinus.pl.
12: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
13: Co kupiłaś?
12: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
13: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
12: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszycie? Jestem na egzotycznej wyprawie dookoła ptaki. O, papuga usiadła mi na ramieniu. Musicie to zobaczyć. Papugarnia Rzeszów zaprasza na wyprawę w krainę egzotycznych ptaków. U nas możesz je karmić i robić z nimi zdjęcia. Papugarnia Rzeszów w Galerii Rzeszów. Wejście od środka górnego parkingu. Godziny otwarcia znajdziesz na Facebooku. Lubisz świat egzotycznej przyrody? Polub nas. Papugarnia Rzeszów.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Dobre wieści, dobre wieści. Nowa piosenka Sanach. Usłyszycie ją u nas w Radiu SK. Zanim jeszcze trafi do serwisów streamingowych, zagramy ją premierowo już w tej godzinie, więc nasłuchujcie. A teraz smutne wieści. Nie żyje Bonnie Tyler. Legendarna piosenkarka o charakterystycznym, zachrypniętym głosie. Zmarła, mając 75 lat. Do historii muzyki przeszły jej hity takie jak chociażby Total Eclipse of the Heart czy Calling Out for a Hero. Zespół Hertz zagra jutro w Polsce. Wykonawcy hitu Wonderful Life pojawią się na letniej scenie progresji. Z kolei my w radiu mamy dla was w weekend SK Live Remix. Teraz również i w piątki, i w soboty. I wtedy króluje u nas klubowa muza. Od 20 w piątki, w nocy z soboty na niedzielę, z kolei od północy. Jutro nie zabraknie oczywiście kultowego State of Trance Armina Van Burena, a pojutrze swój set zagra m.in. Alan Walker. No i wskoczyliśmy w kolejną godzinę wakacyjnej imprezki, letniej imprezki. Godzinę, kiedy premierowo zagramy nowy numer od Sanach, ale też będą hity, które już są sprawdzone na otwarcie Bibi Rexha i Faithless New Religion. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

0: Hity na czasie na lato w wakacyjnej imprezie w Radiu Skylanium. Mieli Godin, Don't Want Your Love. Tak nazywa się ten numer, 13 po 19. Dzisiaj, 9 lipca, w kalendarzu świąt nieoficjalnych mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą. Ciekaw jestem, czy jest ktoś wśród naszych słuchaczy, kto sobie to dzisiaj rano idąc do pracy zrobił, że inną drogą, a co? Może inaczej niż zwykle. Ale też macie takie wrażenie, że jak wracamy z pracy do domu, to tak jakbyśmy szli drogą okrężną, bo czasami po drodze jest tyle rzeczy do załatwienia, tyle spraw do ogarnięcia, że to może być naprawdę sprawa absolutnie oczywista, że tak się dzieje, że ta droga z pracy do domu jest troszeczkę dłuższa. Ale dobra, wróćmy do spraw przyjemnych, czyli do smaków, do ulubionych dań wakacyjnych, które wam się kojarzą z wakacjami. Jak myślicie wakacje, to od razu w głowie macie to danie. Jest głosówka od Maćka.
1: Jedzenie, które kojarzy mi się z wakacjami, z latem, oczywiście kluski z truskawkami i ze słodkim twarożkiem. To jak byłem młody, to jadłem to chyba tylko to w lato. A jak byłem starszy, to jajeczko sadzone, młode ziemniaczki z koperkiem i siadłe mleczko.
0: No wiadomo, jak się jest starszym, to więcej energii potrzeba, więc jajeczko sadzone jak najbardziej. I jeszcze Dominika.
2: Dla naszej rodzinki nie ma wakacji i w ogóle żadnego wyjazdu bez bułek, kotletów w panierce, pomidorków koktajlowych i ogóreczków w pojemniku. To jest taki pakiet startowy na każdy wyjazd.
0: Aj, jak wy tak mówicie o tym, to ja mam w sobie coś takiego, że troszkę żałuję, że podrzuciłem wam taki temat, bo głodny się robię, jak nie wiem co. Ja pewnie teraz nic nie dziabnę, ale wy możecie, czemu nie? A z drugiej strony powiem wam, a propos wyjazdów i takich ulubionych dań turystycznych, mamy tutaj takiego kolegę Andrzeja, który na nasze wyjazdy służbowe zawsze przygotowuje bułę ze schabowym. I w tych schaboszczakach to on jest najlepszy. I jak Andrzej słucha, to ja go pozdrawiam.

0: dopiero co to była premiera u nas w Radiu USK. Proszę bardzo, numer spodobał się na tyle, że już chyba ma dobre miejsce na naszej playliście wakacyjnej. DJ Gorgia i Jason Derulo, Mi Chico, tak wam gramy. 29 minut po godzinie 19, wakacyjna imprezka. Jeżeli chodzi o te wasze wakacyjne smaki, wakacyjne potrawy, te sytuacje, które wam się z wakacjami latem kojarzą, no to widzę, że nasz kolega Andrzej od Schabowego w Bułce ma konkurencję we wspomnieniach. Głosówka od Ani.
1: Kotlet smażony przez kochaną babcię, załadowany do bułki i jedzony ze smakiem w pociągu nad morze. Tak było.
0: Aż zapragnąłem kupić sobie bilet na pociąg. No i oczywiście koniecznie z tym kotletem. I jeszcze chyba truskawki powrócą teraz. To propozycja od Violi.
2: Co jeszcze może być z truskawkami? Oczywiście pyszne, słodkie knedle. Pozdro.
0: No, zdecydowanie. Pyszne, słodkie knedle z truskawkami. No dobrze, moi drodzy, jeszcze będziemy wracać do tych propozycji, z jakim daniem, z jakim jedzonkiem wam się wakacje kojarzą, z jakimi smakami, z jakimi zapachami. Cały czas możecie głosówki wysyłać na naszym eskowym Messengerze, ale czekamy na premierowy numer od Sanach. On nazywa się ITP, ITD. Na pewno jeszcze przed 20 wybrzmi u nas w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
4: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
6: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
7: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
12: Zalej i jedź dalej.
13: Wifon. Liczy się tylko on.
14: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie bez granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsis, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
15: Szukasz samochodu, który łączy nowoczesny design, oszczędność i dynamikę? Krosno ma na to odpowiedź. Już od 6 lipca zapraszamy do nowego punktu sprzedaży samochodów marki BYD. Odkryj zaawansowane hybrydy i modele elektryczne, które zmieniają Twoje codzienne podróże. Odwiedź nas w Krośnie. BYD Autonics, ulica Bieszczadzka 29, Galeria Vivo.
16: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
18: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
20: Zapraszamy do świata doskonałego stylu. Szachmat w Jarosławiu. Szukasz idealnie skrojonego garnituru na ślub, ważne spotkanie lub wyjątkową okazję, a może eleganckiej sukienki, która zachwyci każdego? W salonie Szachmat znajdziesz modne fasony, wysoką jakość i profesjonalne doradztwo. Odwiedź nas przy ulicy Juliusza Słowackiego 25 w Jarosławiu. Szachmat. Garnitury i sukienki. Twój ruch do elegancji.
21: Kochanie, pojedźmy w Bieszczady do Wetliny.
22: W Bieszczady?
21: Och, taką mam ochotę na naleśnika giganta z jagodami.
22: Znów chodzi ci po głowie ten kultowy naleśnik ze schroniska aniołów.
21: Och, tak, jest przepyszny. Ale ty też masz tam swoje ulubione dania, na przykład te z dziczyzny. No, albo te pyszne żeberka. Pojedziemy?
22: No dobrze, zjadłbym coś dobrego.
23: Restauracja Schronisko Aniołów, Wetlina 113. Miejsce, które zawsze warto odwiedzić i zasmakować bieszczadzkich smaków.
21: Tego miejsca nie sposób ominąć.
1: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
3: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek.

0: Mam dwie dobre informacje. Pierwsza to jest taka, że podobno już w przyszłym tygodniu pogodowo będzie znowu wakacyjnie i tak jak latem być powinno. Druga jest taka, że takich hitów na czasie jak ten właśnie od Damiana Dawida brakować w Esce nigdy nie będzie. A dobra, jest jeszcze jedna, trzecia. Psst, chodźcie, mam dla was premierę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo sama ona, Sanach, powraca po roku takiego wydawniczego milczenia z nowym, długo wyczekiwanym utworem. I choć ten numer teraz będzie miał w Radiu SK swoją premierę, to tak naprawdę fani, którzy byli z Sanach na koncertach, na trasie Sanach na stadionach, trochę go już znają, dlatego że Sanach przedpremierowo podzieliła się fragmentem tego kawałka. No nie ukrywajmy, że wywołała tym prawdziwą euforię wśród swoich wielbicieli. Tym samym też artystka otwiera kolejny rozdział, powraca do autorskiej twórczości. To jest utwór, który nazywa się ITP ITD. Taki słodko-gorzki. Odsłania to, co w świetle reflektorów niewidoczne. Panie i panowie, chłopaki i dziewczyny, nowa Sanach, premierowo w Radiu SK ITP.

0: Wszystkie hity zaczynają się wesce przed chwilą premierową na scenach ITP i TD, później Ed Sheeran, Azizam, a teraz znowu zrobiło się mundialowo i piłkarska Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Pamiętajcie, że już wchodzimy na mundialu. My wchodzimy! Piłkarze wchodzą w ćwierćfinały. No i dzisiaj mecz Francja-Maroko. Dokładnie o 22. Tymczasem za 5 minut będzie 20. To jest imprezka w Radiu SK.
1: SK. SK.
2: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosem skręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Rzeszowski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zapraszają do udziału w rodzinnych kinach plenerowych, rodzinnych akademiach czasu wolnego oraz rodzinnych spotkaniach z teatrem. Czekamy na Was przez całe wakacje na rzeszowskich osiedlach. Udział bezpłatny. Sprawdźcie, gdzie jesteśmy w tym tygodniu na rdk.rzeszow.pl. Akcja organizowana w ramach projektu socjalnego Z Uśmiechem w Przyszłość, którego operatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
9: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
11: A może by tak wybrać się do interaktywnego muzeum gier Retro Games Zone w Rzeszowie? Zabawić się, powrócić do przeszłości. No jasne, mamy flipery, symulatory, maszyny taneczne, bijatyki i więcej. Przyjdź po nostalgiczną zabawę. Jesteśmy otwarci od wtorku do niedzieli od godziny 11. Zapraszamy także na urodzinki, imprezy firmowe czy wyjścia klasowe. Retro Games Zone, Rzeszów Zygmuntowska 9. Zaobserwuj nas na Facebooku.

0: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
1: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
2: Marzysz o własnym domu w Rzeszowie? Odkryj osiedle Pasadena od Texon Development. Kameralna inwestycja domów jednorodzinnych przy ulicy Budziwojskiej, zaprojektowana z myślą o komforcie całej rodziny. Już wkrótce gotowa do odbioru. Dwukondygnacyjne domy w zabudowie szeregowej, oddzielone garażami, zapewniają pełną prywatność. Przestronny salon z wyjściem na taras i ogródek oraz oddzielna kuchnia i strych. A w pobliżu szkoła, przedszkole i sklepy. Osiedle Pasadena. Wasz idealny dom. Więcej na development.texon.pl.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
6: Makaron Leon Etmak 250 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk. Jogurt Duet Jowi 350 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
9: Codziennie Eska ma dla Was zestaw dobrych wakacyjnych imprez, a te imprezki prezentujemy Wam w ramach Eska Summer City. Tomasz Widak, witajcie. A na początek mam dla Was zapro na bezpłatny spacer z przewodnikiem. Tym razem oprowadzi Was on po zabytkach Śródmieścia. Na miejscu poznacie te znane, jak i mniej znane historie związane z jego skarbami. Poznacie miejsca, zabytki i postacie, które kształtowały miasto na przestrzeni lat. Pamiętajcie, spacer pod hasłem Rzeka Historii rusza w najbliższą niedzielę o 11 w rzeszowskich piwnicach. Z piwnic przenosimy się jeszcze do Cieszanowa, bo tam już w w pierwszej połowie sierpnia rusza kolejna odsłona Cieszanów Rock Festival. Spoglądam od razu na line-up tej imprezy. Pierwszego dnia wystąpi m.in. Kobranocka, Deserter oraz Wojtek Szumański. Drugiego Big Cyc i Breakout. A trzeciego Koniec Świata i Farbenlere. Pamiętajcie, ten festiwal rusza 13 sierpnia.
8: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
10: Muzyka się żyje.
11: Mocne nazwiska światowego rapu wylądują w jednym miejscu na warszawskim lotnisku BEMOWO. Jutro startuje dwudniowy Cloud Festival. Tam zagrają m.in. Skepta, Sway Lee, Ken Carson czy Don Toliver. Kizo i Julia Wieniawa zafundowali nam nowy kawałek.
12: Tak, tak, nagrali duet. Ich singiel nosi tytuł Laweta i pojawił się dzisiaj premierowo w Radiu SK. Gwiazdy były w naszym studiu u Kasi Węsierskiej i Hanego. No i opowiedziały o kulisach powstania tej piosenki.
13: To przecież piosenka o miłości do wielkiego chodzącego red flaga, tak?
14: Coś w tym stylu, no.
15: Znaczy, ale razu, to na faktach? Razu, czy to jest historia razu, opisana na faktach?
14: Od razu red flaga, no jakby.
13: No przeczytaj swój tekst.
12: No że, jest że niepokojący. Do
13: kasyna, że nie wiesz, że się spóźni z 3 dni,
15: a jak 3 dni, bo cię koledzy zatrzymają.
13: A ja i tak cię kocham, to przecież po prostu ignoruję twoje red flagi.
12: Ile osób się może z tym utożsamić, słuchajcie.
14: Tuż słuchacze ocenią.
11: Kawałek Laweta jest już dostępny, a Kizo jeszcze w tym tygodniu wystąpi na festiwalu Rap Stacja w Sławie.
16: Impreska.
11: No i prosto ze Sławy z Rapstacji Mati Fuczyło w sobotę o 14 zagra dla Was specjalny program w Radiu SK na żywo. A ja teraz gram dla Was wakacyjną imprezkę i mam letnie wakacyjne hity na czasie, na lato. Enrique Iglesias i Pitbull i DJ AM Chino. Ciao bien, tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, witajcie.
17: When I'm living in heaven,
10: Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: fajny nastrój, co? A wszystko za sprawą numeru Dracula. To jest Tame Impala i Jenny. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK i takie hity na czasie na lato. Za chwilę będzie trochę spokojniej, będzie nowa Asiana Spyro i Great Expectation. Trudne słowo. Ale wracamy też do tego, o czym dzisiaj od samego początku jakoś tak się mimowolnie złożyło, że rozmawiamy, czyli smaki, zapachy i potrawy, które kojarzą wam się nierozłącznie z wakacjami, z latem i albo jak słyszycie o jakiejś potrawie, to właśnie wam się to z wakacjami kojarzy, albo jak jecie jakąś potrawę, to wiecie, że właśnie rozpoczęły się wakacje. Teraz Wiktoria.
1: Hej, pytasz o smaki lata. Jak sobie teraz właśnie wracam do domu, i od razu naszedł mnie smak na makaron ze śmietaną i z boróweczkami. Po prostu mniam. To właśnie jest smak mojego dzieciństwa. Za pierwszym razem, jak moja mama mi to zrobiła, to stwierdziłam, że to jest mama łyga. Natomiast później to po prostu był hit. I dla mnie nie ma wakacji i lata bez właśnie tego makaronu z tymi boróweczkami. Przepyszne.
0: Czyli teraz na prowadzenie przed truskawki wysunęła się boróweczka. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, ale klasyk, moi drodzy, jednak jeżeli chodzi o wasze ulubione potrawy, jest jeden.
2: Nawet papież w Watykanie zjada schabowego na śniadanie.

Zasmarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z kremkową perkusją.

0: Łapiecie się często na tym, że gracie na tak zwanych udawanych instrumentach, jak dobre wam się podoba? Ja teraz grałem na tak zwanej udawanej wirtualnej perkusji. Ciekaw jestem, co wy robiliście. Shimza i Arco i Kasango, Fire Fire, tak nazywa się ten numer. Shimza na pewno na Audio River Festiwalu w Łodzi, imprezie, która już od jutra do najbliższej niedzieli. A właśnie Audio River Festival to jest wydarzenie, które... I odbywa się pod patronatem czyim? Na Radiesk, oczywiście, moi drodzy. My jesteśmy patronem tego wydarzenia, więc mam nadzieję, że będziecie tam razem z nami. Chętnie w tym pomożemy. I właśnie tak trochę w tej sprawie Julka napisała na Messengerze. Cześć, Eska. A ja wiem, że ty masz dzisiaj dla nas nie tylko premierę Samach, ale także bilety na super imprezę w Łodzi. No i coś mi się wydaje, że tu Julka właśnie ma na myśli Audio River Festival. No i rzeczywiście, premiera Samach już była. Zagraliśmy wam nowy numer tej artystki itp. itd., bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ale jeżeli chodzi o Audio River, to tak jak wczoraj obiecałem, dzisiaj też kolejny podwójny karnet będzie do zgarnięcia po godzinie 21. I zamykając temat smaków i zapachów i przysmaków wakacyjnych, otwieram teraz naszą linię messengerową i czekam na wasze głosówki. Podobnie jak wczoraj, tak i dzisiaj przekonajcie mnie, że te naprawdę ostatnie dwa karnety, które mamy na Audio River Festival, powinny trafić do was i po godzinie 21 na pewno do kogoś z was trafią.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
2: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz niezawodnego sprzętu na wyprawy w teren? Odwiedź sklep Dzika Pasja w Zaczerniu przy ulicy Zaczernie 1D przez 4. Znajdziesz u nas szeroki wybór odzieży outdoorowej, sprzęt myśliwski, noktowizory, termowizory i wiele więcej. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9 do 17, w sobotę od 8 do 13. Produkty objęte wymogiem pozwolenia są dostępne tylko dla osób je posiadających. Więcej informacji na www.dzikapasja.pl i naszym Facebooku.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
9: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Rzeszów, Księdza Jałowego 14. Telefon 17 864 13 99. www.cosinus.pl.
10: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.

0: Wybór, za który będziesz sobie wdzięczny. Szczegóły na lwowska33.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie.
4: SK.

Pewnie przypomniała się niejedna dobra impreza, na której pojawiła się i Jamba Wamba i było też odpowiednio skakane, prawda? To jest Radio SK, takie hity na czasie na lato dla was mamy, no bo to są wakacje i wakacyjna imprezka. Za kwadrant będzie godzina 21 i na pewno po 21 komuś z was oddam podwójny karnet na imprezę, która jutro startuje w Łodzi, Audio River Festival, tylko najpierw wy mnie w głosówce przekonajcie. No i bądźcie naprawdę przekonujący, że ten podwójny karnet powinien trafić właśnie do was. To już po godzinie 21 wejściówka podwójna na Audio River Festival na pewno do kogoś z was powędruje. Tymczasem historia prosto z warszawskiego zoo. Okazuje się, że jeden z gości właśnie warszawskiego ogrodu zoologicznego znalazł dużą sumę pieniędzy. Oczywiście jak prawy obywatel, jak przystało na prawego obywatela, całość oddał pracownikom. Pracownicy przekazali policji. Teraz policja szuka właściciela. Coś mi się wydaje, że pewnie zbyt daleko szukają, bo może trop jest bliższy i prowadzi na przykład do akwarium. Dlaczego do akwarium, zapytacie? No bo jak to duża suma, to pewnie jakieś grubej ryby.

0: noc, Nick Fuyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
4: Pamiętasz te chwile, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki. Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
8: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Marzysz o własnym domu w Rzeszowie? Odkryj osiedle Pasadena od Texon Development. Kameralna inwestycja domów jednorodzinnych przy ulicy Budziwojskiej, zaprojektowana z myślą o komforcie całej rodziny. Już wkrótce gotowa do odbioru. Dwukondygnacyjne domy w zabudowie szeregowej, oddzielone garażami, zapewniają pełną prywatność. Przestronny salon z wyjściem na taras i ogródek oraz oddzielna kuchnia i strych. A w pobliżu szkoła, przedszkole i sklepy. Osiedle Pasadena. Wasz idealny dom. Więcej na development.texon.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
13: SK nie pozwoli wam przegapić żadnej dobrej wakacyjnej imprezy. Od tego macie SK Summer City. Tomasz Widak, witajcie. Na dobry początek zabieram was na wycieczkę do Oleszyc, bo tam już 19 lipca rusza druga edycja rajdu Komara. Podczas tej imprezy będziecie mogli obejrzeć kultowe jednoślady wyprodukowane do 1995 roku. Od Komarów i Rometów, aż po kultowe Simpsony, mówi Andrzej Bogusz, organizator imprezy.
14: My mówimy o naszych pojazdach typu WSK, Romet, Simpson. Wszystko to, co jeździło w minionych czasach PRL-u na naszych drogach. I my to wskrzeszamy, żeby każdy mógł po prostu przyjechać do nas i przejechać te 85 km po malowniczej trasie Roztocza Wschodniego, czyli Ziemi Lubaczowskiej.
13: Jeżeli macie w garażu jedną z takich maszyn, zapiszcie się koniecznie na ten rajd. Szczegóły macie na stronie rajdkomara.eoleszyce.pl.
12: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
15: Impreska.
16: Powoli, ale jednak zbliżamy się do 21, która już za minutkę, tak na wyciągnięcie ręki. No i gramy w wakacyjne hity na czasie, bo to jest wakacyjna imprezka. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beast, tak rozpoczynamy. No i zapraszamy na Audio River do wzięcia w tej godzinie. Rafał Adamczak, witajcie.

0: Niebawem kierunek Węgry, Sziget Festival i tam m.in. on. Ten gość, który teraz muzycznie pojawił się w wakacyjnej imprezie w Radiu SK Somp, My Body Isn't Ready, tak nam zaśpiewał i tak nam zagrał na Sziget Festivalu, też się pojawiali, bo też tam będziecie mogli być razem z nami, z Eską. Będą karnety do zdobycia, karnety i nie tylko. Sziget to oczywiście, Sziget Festival to oczywiście kierunek Węgry, przypominam. Tam Somp m.in., ale też Skrillex, też Florence and the Machine, Luis Capaldi, 21 Pilots, Zara Larsson. Długo jeszcze mógłbym wymieniać, bo ten line-up jest bardzo, bardzo bogaty, ale zdecydowanie wcześniej, bo już od jutra w Łodzi, no coś dla fanów muzyki elektronicznej, czyli Audio River Festival, i taka oto głosówka wpadła od Oli.
1: Siema, tu Ola. Od razu jak usłyszałam, że gadacie o Audio River, to wiedziałam, że muszę nagrać tę głosówkę. Z kolegą po prostu marzymy o tym, żeby pójść na tę imprezę, dobrze się bawić, nawet w błocie, w burzy, w huraganie z kaloszami do kolan, więc czekamy na odbiór tej głosówki i może się akurat trafią darmowe wejściówki.
0: O, nawet się na koniec trochę zrymowało, no to potwierdzam, odebraliśmy głosówkę, no i trzymamy kciuki za pogodę, żeby nie było tej burzy, tego błota do kolan, nie, żeby było fajnie po prostu. Ola, bo z kolegą na Audio River Festival idziecie.

0: Takie tempo, bo wakacyjna imprezka w wakacyjnym Radio SK to są hity na czasie na lato. Axwell and Bone, Whatever Turns You On, tak wam zagrałem. Dokładnie za pół godziny będzie 22. Jeżeli lubicie takie klimaty, to ja wam klubowe granie polecam w SC. Pamiętajcie, że mamy SK Live Remix. W piątki już o godzinie 20 startujemy, ale też w wakacje mamy bonusowe SK Live Remix w nocy z soboty na niedzielę, dokładnie od północy. No i plan jest taki, że jutro nie zabraknie oczywiście kultowego Estate of Trance Armina Van Brena, a pojutrze swój set zagra m.in. Alan Walker. No to co, to jesteście umówieni? A jak już się doczekać nie możecie, to SK Live Remix zawsze sobie możecie odpalić w naszej eskowej apce. Zaraz muzycznie u nas Sapphire i Ed Sheeran.
1: Radio SK. Reklama.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Ketchup Kotlin od 420 do 450 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Ser Rycki Edam. Jedyne 2,99 za 100 gramów.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: I po reklamie.

Mimo tego, jak kapryśna jest pogoda, to jest fajny wakacyjny wieczór, prawda? A pogoda niedługo się naprawi, ja wiem, co mówię, wam to obiecuję. Ellie Goulding i Burn w wakacyjnej imprezie, a wcześniej Roxy White 2115 i Chciałam Ciebie Więcej. Ten numer znajdziecie na najnowszej płycie Roxy, zatytułowanej Błękit. Zaraz po wydaniu tej płyty Roxy ruszyła w Polskę, żeby zaprezentować cały materiał w takich spotkaniach na żywo z fanami. To zawsze są wielkie emocje, zawsze są wielkie przeżycia, ale też dużo pozytywnej energii dla artysty i dla fanów oczywiście. Mało tego, daliśmy Roxy naszego Instaxa, żeby udokumentowała te spotkania i żebyśmy mogli pokazać wam, jak wyglądał taki premierowy tydzień zaraz po wydaniu płyty Błękit i możecie to zobaczyć. Słuchajcie, zapraszamy was w absolutnie nowe miejsce w internecie, nasze eskowe SK Story. Mamy dla was pierwsze wydanie lipcowe. Jak wejdziecie na story.sk.pl, to właśnie zobaczycie, jak taka trasa wyglądała i te spotkania z fanami samej Roxy, a tam też bardzo ekskluzywny wywiad, nie dość, że z samą Roxy, to jeszcze z jej mężem Kevinem, więc śmiało zaglądajcie. Oprócz tego też mogę się założyć, mnóstwo interesujących tematów, również festiwalowych, dla siebie znajdziecie to w SK Story, w naszym pierwszym, nowym, lipcowym wydaniu story.sk.pl. Tam śmiało zaglądajcie, klikajcie. A muzycznie klikać nie musicie, bo to robię ja i już teraz gram wam numer, który lubicie. Zakaria, to jest Andy Dusty Harris, później Shawn Mendes i Camila Cabello i

Chciałoby się krzyknąć i wszyscy razem, i cała kolonia, i cały obóz teraz. Póki ciszy nas to nie ogłoszą, bo to za 5 minut 22. Matka z ojcem mieli Bonnie M, mamy Davida Guetta i Aloka i Run Run River. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK, tak wam gramy hity na czasie na lato. Rafał Adamczak, ja już dziękuję za ten czwartkowy wieczór. Przed nami naprawdę fajna wakacyjna noc.

0: Turn up. Reklama.
1: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
2: Makaron Leon Ekmak 250 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk. Jogurt Duet Jowi 350 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
6: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie bez granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsis, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
7: Budujesz dom i szukasz stolarki na lata?
8: To wpadnij do Ferdo w Rzeszowie.
7: Jako autoryzowany salon premium Oknoplast gwarantujemy doskonałe rozwiązania. Energooszczędne okna, drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, bramy garażowe czy rolety.
8: Bezpłatny pomiar, doradztwo ekspertów i certyfikowany montaż. Z nami zamkniesz stan surowy w jednym miejscu.
7: Ferdo Rzeszów, Aleja Sikorskiego 45D.
8: Ferdo. Przestrzeń, światło, perfekcja. Sprawdź na ferdo.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś?
11: W Paznokietki Kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
10: A French? Zapewne dopłata.
11: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
12: Paznokietki Kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
13: Łańcut Kościuszki 95.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
16: Najlepszą muzę macie nie tylko w Esce, ale w Esce mamy też dla Was od czasu do czasu fajne opcje na to, jak można aktywnie spędzić czas. I to jest właśnie ten moment. Tomasz Witek, hejka, witajcie. Zapraszam Was na Eskę Summer City. Teraz mam propozycję dla kinomaniaków. Już 19 lipca w rzeszowskich Piwnicach rusza kolejna odsłona rodzinnego seansu filmowego. Na odwiedzających ponownie czekać będzie animacja lub produkcja popularna stworzona przez jedną z największych amerykańskich wytwórni filmowych. Tytuł poznacie jednak dopiero po wejściu na salę kina. Mogę Wam jednak zagwarantować, że wyświetlany film dostarczy Wam sporej dawki humoru, emocji, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jeżeli więc nie macie jeszcze planów na wakacje, zaglądajcie już 19 lipca na godzinę 14 do kina LED w rzeszowskich Piwnicach. Na rodzinny seans filmowy wchodzicie za darmo, a po szczegóły odsyłamy Was na stronę Estrady Rzeszowskiej.
15: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
17: Numer 1 w Rzeszowie.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Reklama.
1: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
2: Zapraszamy do świata doskonałego stylu. Szachmat w Jarosławiu. Szukasz idealnie skrojonego garnituru na ślub, ważne spotkanie lub wyjątkową okazję, a może eleganckiej sukienki, która zachwyci każdego? W salonie Szachmat znajdziesz modne fasony, wysoką jakość i profesjonalne doradztwo. Odwiedź nas przy ulicy Juliusza Słowackiego 25 w Jarosławiu. Szachmat. Garnitury i sukienki. Twój ruch do elegancji.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Pamiętasz te chwile, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki. Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro.

0: Kupimy w Prolanie. Proland Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Wakacyjne świętowanie Wiaprak. Rodzice, mamy, tatusiowie, wakacje się zaczęły. Zapraszamy do wspólnego świętowania w rodzinnej atmosferze. Przez 3 tygodnie czekają na Was wyjątkowe okazje. W każdy weekend 30% rabatu na inne części menu. 11-12 lipca grill, 18-19 lipca pizza, 25-26 lipca kebaby. Zabierz rodzinę i przyjaciół i rozpocznij lato ze smakiem Turcji. Specjalna weekendowa oferta wakacyjna tylko w lokalu przy Rejtana 18 w Rzeszowie. Do zobaczenia, Wiaprak.

0: Mamy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz niezawodnego sprzętu na wyprawy w teren? Odwiedź sklep Dzika Pasja w Zaczerniu przy ulicy Zaczernie 1D przez 4. Znajdziesz u nas szeroki wybór odzieży outdoorowej, sprzęt myśliwski, noktowizory, termowizory i wiele więcej. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9 do 17, w sobotę od 8 do 13. Produkty objęte wymogiem pozwolenia są dostępne tylko dla osób je posiadających. Więcej informacji na www.dzikapasja.pl i naszym Facebooku.
3: I po reklamie.

0: Suyo, Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Ciche okna to jeden, klimatyzacja w cenie to drugi, gotowe gładzie trzeci, a to dopiero początek, bo mamy dla Ciebie Lwowska 33 powody, aby tu zamieszkać. Nasza nowa inwestycja w Rzeszowie to miejsce z widokiem na rozświetloną panoramę miasta. Zadbaliśmy o każdy detal, łącznie z komórką lokatorską na piętrze. Wybierz przemyślaną architekturę i zamieszkaj w centrum Rzeszowa. Lwowska 33, wybór, za który będziesz sobie wdzięczny. Szczegóły na lwowska33.pl.
3: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
4: Uwaga, właściciele BMW! Od teraz serwis Twojego BMW stał się tańszy niż kawa. Od lipca w BMW Serwis Auto Premium Rzeszów wymienisz olej wraz z filtrem tylko za 1 zł, bez ukrytych kosztów. Akcja obejmuje BMW do 1 roku, o maksymalnym przebiegu do 15 tysięcy km. Promocja jest dostępna przez ograniczony czas, dlatego nie odkładaj wizyty na później. Twój autoryzowany serwis BMW Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marzysz o własnym domu w Rzeszowie? Odkryj osiedle Pasadena od Texon Development. Kameralna inwestycja domów jednorodzinnych przy ulicy Budziwojskiej, zaprojektowana z myślą o komforcie całej rodziny. Już wkrótce gotowa do odbioru. Dwukondygnacyjne domy w zabudowie szeregowej, oddzielone garażami, zapewniają pełną prywatność. Przestronny salon z wyjściem na taras i ogródek oraz oddzielna kuchnia i strych. A w pobliżu szkoła, przedszkole i sklepy. Osiedle Pasadena. Wasz idealny dom. Więcej na development.texon.pl.
9: Ciche okna to jeden, klimatyzacja w cenie to drugi, gotowe gładzie trzeci, a to dopiero początek, bo mamy dla Ciebie Lwowska 33 powody, aby tu zamieszkać. Nasza nowa inwestycja w Rzeszowie to miejsce z widokiem na rozświetloną panoramę miasta. Zadbaliśmy o każdy detal, łącznie z komórką lokatorską na piętrze. Wybierz przemyślaną architekturę i zamieszkaj w centrum Rzeszowa. Lwowska 33, wybór, za który będziesz sobie wdzięczny. Szczegóły na lwowska33.pl.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
3: I po reklamie.

0: SK Rzeszów.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.